0: Statków ja na tym niebie nad Mozelą akurat nie widziałem, ponieważ pogoda była piękna, a tymi statkami są chmury, o których wspominaliśmy przed utworem. Piękne było to na wyprawie do was i myślę, że każdy, kto się do was wybierze, będzie miał taką możliwość, że zabieraliście w nas w miejsca, które nawet na GPS-ie raczej nie występują. Jeżeli ktoś tam fizycznie własnymi nogami nie przelazł, no to się nie dowie, że takie coś jest. A myśmy byli w takich punktach chyba z pięciu.
1: Tak, no.
0: Razem, proszę, razem.
2: Nie, no my jako tubylcy, można powiedzieć, no znamy takie miejsca, które są nieoczywiste dla turystów i których się nie znajdzie na mapach Google. Dlatego też wszystkich, którzy do nas przyjadą, chcemy pokazać ten nasz świat, czyli właśnie zabieramy w takie nieoczywiste miejsca, ale też pokazujemy ten świat, który widzi tylko winiarz i normalny człowiek nigdy tego nie zobaczy, a my właśnie chcemy tą naszą pracę pokazać tak jakby troszeczkę od środka i właśnie uświadamiać ludzi, bo wszyscy mają taką piękną myśl o winie, taką romantyczną wizję wina. I zawsze jak właśnie zbliża się winobranie, przegląda się Instagrama i kobiety w pięknych sukniach balowych na winicy się pokazują, no ale to niestety jest ciężka praca, to jest rolnictwo. Większość ludzi, którzy tam mieszka, gdyby to nie była kraina wina, by miało pszenicę, ziemniaki albo kukurydzę, bo to są po prostu zwykli rolnicy, którzy mają swoje uprawy, tylko zamieniają je w coś ciekawego.
0: No tak. Bardzo też zapadła mi w pamięć taka, no wyglądało to jak kaplica, jak stara kaplica, to miejsce, w którym jest grill i opowiadaliście, że będziemy mieli w planie zrobić tam polonijną imprezę w ogóle.
2: Tak, to jest miejsce, gdzie już od roku, można powiedzieć, robimy nasze eventy. A teraz właśnie, że już mamy troszeczkę więcej czasu i chcemy się zająć integrowaniem Polaków i Polonii, chcemy tą chatkę grillową właśnie zamienić w taki plac, gdzie te nasze eventy będą się odbywać, otwarte dla wszystkich, gdzie będzie można dobrze zjeść, napić się
1: oczywiście
2: i porozmawiać.
1: Polskiego jedzenia.
0: Tak. Tak, bo te imprezy, które wy robicie od początku do końca. Tam jest wasze picie, wasze jedzenie, wszystko jest wasze i to jest wspaniałe. Znaczy, bardziej to wy je zaczniecie robić, bo ja myślę, że to na razie to zrobicie
1: tak, na razie,
0: przetarcie, nie?
1: Na razie zapuściliśmy żurawia, tak. W ogóle będzie zainteresowanie, ale z racji tego, że tej pracy, ze względu na nasze prace zawodowe, tego czasu mamy mało trochę, więc nie jest to tak intensywne, jakbyśmy chcieli, ale na pewno w przyszłym roku

0: roku będą te pikniki integracyjne dla Polonii i chcemy właśnie, żeby to miejsce było takim pewniakiem dla Polaków, że usłyszą, oho, to idziemy.
1: Nie no, miejsce jest fenomenalne, ja je tak leciutko opiszę, bo radio jest sztuką opowiadania poprzez słowa, nie mamy obrazu, więc to jest taka jakby polana dość wysoko zlokalizowana, można to tak określić, bo to jest w lesie, w prawdziwym lesie, tam się jedzie.
0: Tak, z daleka od ludzi.
1: Bezkres lasu i nagle jest kawałek po prostu pola, kawałek polany, na której stoi bardzo stary budynek z kamienia właśnie, w którym można sobie zrobić grilla i jest po prostu troszeczkę terenu, czyli wszystko jest dzikie. Tam można przyjechać z namiotem.
0: Z kamperem.
1: Z kamperem, więc tego typu ciekawostka. No i mamy tutaj już taką wizję, że to wy planujecie troszeczkę zaktywować i Polonię i region wokół siebie i tam zacząć działać i dojść do takiego momentu, jak mówicie, wspaniałego, że jak ktoś usłyszy z Polski, aha, u tych ludzi tam, u tej baby z dziadem nad tą Mozelą jadę, bo trzeba.
0: Dokładnie.
1: Ale teraz moje pytanie jest następujące. A jeżeli ktoś chciałby was mieć u siebie na imprezie, to czy też może na taką aktywność liczyć? Czyli, że wy jako winiarze, wy jako wasza działalność przyjeżdżacie i to wy się oferujecie gdzieś u kogoś.
2: Ależ oczywiście, że tak. Bardzo chętnie bierzemy udział w takich eventach. Właśnie w szczególności w polonijnych, ponieważ my jesteśmy w sumie dumni z tego, że my nie pochodzimy stąd, a robimy coś, co ludzie tutaj robią od wieków. I między innymi na etykiecie wina można znaleźć biało-czerwone serce.
1: Widziałem, tak.
2: Czyli już od samego początku informujemy ludzi, że jesteśmy Polakami i w szczególności właśnie do Polaków, do Polonii kierujemy to, co robimy, czyli wszystko, eventy, no i oczywiście nasz
1: produkt
2: końcowy naszej pracy, ale właśnie przede wszystkim chcemy ludzi integrować, poznawać przede wszystkim, tak jak Iza już wcześniej powiedziała, poznaliśmy mnóstwo świetnych ludzi, z którymi się zaprzyjaźniliśmy, którzy nawet przyjeżdżają do nas,
0: jak nas nie ma w domu.
1: O!
0: Bo drzwi są otwarte, tak. Sam widziałeś.
1: Tak, widziałem i kilkukrotnie się o to pytałem, jak otwarte, ale tak no, całkiem idziecie sobie
0: otwarte.
1: Gdzieś, o tak, zostawiamy po prostu otwarte. Człowieku, czego nie rozumiesz.
2: Tak, jak się przeprowadzaliśmy od Izy spod Koblenc, no to postanowiliśmy, że nasz dom będzie domem otwartym.
0: Nie publicznym, otwartym.
2: Tak, otwartym, tak. I po prostu każdy może do nas przyjechać, możemy użyczyć spania, tak? Bo no niestety nasz dom nie nadaje się do...
0: Nie prowadzimy działalności turystycznej, tak, komercyjnej, więc nie wynajmujemy pokoju, ale chętnie przyjmujemy gości, których lubimy.
1: I tu jest bardzo ważny punkt, który ja chciałem jako osobne wejście może zrobić, ale płynnie nam dzisiaj idzie, tak jak płynie ta rzeka i płynie to wino tam w tych beczkach, więc bardzo płynnie sobie tutaj przechodzimy od tematów do tematów. No i właśnie tutaj istotnie trzeba podkreślić, że wy nie macie żadnej oferty, nie macie żadnej bazy noclegowej. To nie ten klimat.
0: Ale 30 osób się zmieści.
1: Tak, i ja dostałem to w ten sposób, jako informację. Człowieku, znasz ludzi albo sam chcesz, przyjedź, popracuj, pożyj i pojedź.
0: Tak,
1: to nie kosztuje.
0: Bardzo chętnie oferujemy właśnie bartery. Mhm. Zapraszamy kogoś na weekend. Jest jeden dzień pracy na winnicy. Z naszej strony jest wyżywienie, znaczy wikt i opierunek, a w drugi dzień zwiedzanie okolicy na własną rękę. Także coś za coś, lubimy taką wymianę, nie tylko przez papier.
1: Tylko osoba jadąca do was musi sobie zdawać sprawę z tego, że nie jedzie do kurortu, nie jedzie do hotelu czterogwiazdkowego.
0: Nie, i musi głaskać koty.
1: Tak, to jest po prostu życie u ludzi. To nie jest tak, że ma wydzielone, tu sobie ugotujesz, tam sobie zjesz. Nie, to działa razem. To się wszystko...
2: Sielskie życie na wsi.
1: Oj, bardzo sielskie.
2: Przede wszystkim ktoś, kto przychodzi do nas do domu, zostaje poinformowany.
0: Gdzie jest lodówka?
2: Jest lodówka, tutaj jest łazienka.
1: I to wszystko.
0: I rób to wszystko.
1: Działaj. Wspaniałe to jest. pytając się was o motyw muzyczny, jaką muzykę byśmy tu pograli, tak naprawdę dostałem tylko jeden konkretny tytuł, a resztę gdzieś tam zbudowałem wokół tego. Izabelo, to była twoja propozycja, więc powiedz nam proszę, czego teraz posłuchamy?
0: Marek Grechuta, W dzikie wino zaplątani.
1: Tak właśnie będzie.

gdzie to wino, dzikie plącze. Czemu już nas nie oplączę? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino, dzikie plącze? Czemu już nas nie oplączę? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino, dzikie plącze? Czemu już nas nie oplączę? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino,

0: Polskie audycje w Radio Darmstadt. Piątki od 19 do 21. Pierwszy piątek miesiąca Misz Masz, Julita Miszkę. Drugi piątek miesiąca Darmstadtska Fala, Karol Igor Prabucki. Trzeci piątek miesiąca Danuta, Jacek Sabok. Czwarty piątek miesiąca Eliksir, Elik Plichta. Piąty piątek miesiąca Danuta i Jacek Sabok. W soboty między 15 a 17 Polnisches Magazin Bigos, Elik Plichta. Druga środa miesiąca między 21 a 23 Karolinka, Karolina Kochański. Czwarty czwartek miesiąca od 21 do 23 Tomograf, Tomasz Czebatul.
1: No i jeszcze musimy dodać Renatę Masztalerz. Znacie Renatę?
2: Znamy.
1: Oboje znacie.
2: Tak.
1: I Renatka ma swoją audycję w drugą niedzielę miesiąca w godzinach 21 do 23, a nazywa się ona Reset. Mam nadzieję, że słuchacie wszystkich polskich audycji w Radio Darmstadt.
2: Ależ oczywiście.
1: Ja wiem, na winnicach widziałem nagłośnienie i cały czas jest słuchane. Bardzo dobrze tak ma być. No słuchajcie, 40 minut nam zostało do końca audycji. Muzyczkę dzisiaj mamy bardzo fajną, pokładaną, spokojną. A ja bym się was chciał teraz zapytać, czy to wy chcielibyście sami coś o sobie opowiedzieć? Może macie jakąś historię do przekazania?
2: Historii mamy dużo, ale nie wiemy, czy się nadają do publikacji.
1: A to poprosimy taką, która się nadaje i jak już tak was wpuściłem, to może dajcie jakąś anegdotkę albo dwie, takie w pełni legalne i cenzuralne, jakie trafiły wam się podczas właśnie takich spotkań z ludźmi, podczas tego winobrania, jak tych ludzi jest dużo. Co tam się ciekawego u was wydarzyło? Czy macie coś z rękawa?
2: Dobra, to ja może powiem. Takie nasze pierwsze winobranie w tym domu, w którym mieszkamy, było no, kompletnie szalone. Po prostu wrzuciliśmy informację na Facebooka. Przyjechali do nas ludzie z czterech różnych grup.
3: Z
2: facebookowych grup.
1: Czekaj. Przyjechali ludzie, których nie znacie.
2: Niektórych znaliśmy,
3: tak, jako tako.
2: Ale bardzo właśnie bardzo dużo ludzi przyjeżdża, których nie znamy, ale później już się bardzo dobrze znamy.
1: No tak.
2: I nawet nasz sąsiad, dzięki któremu mamy ten dom, tak, bo on nam o nim powiedział, jak przyszedł do nas, otworzył drzwi.
3: I zobaczył te kobiety skąpane w soku, słuchaj, po czubki głów. Za nie mógł. I obserwował tylko to słowiańskie piękno.
2: Nie, po prostu no, bardzo się zdziwił, bo już nikt w taki sposób nie robi tego wina, tak? My robimy...
3: Tak bosą stopą.
2: Zawsze wszystkim tłumaczę, że no, my robimy w starej szkole, tak? Czyli tak jak ludzie robili 100 lat temu.
1: Jak ci Rzymianie, którzy...
2: No nie, wyjechali. Nie, Rzymianie troszeczkę inaczej, ale mniej więcej tak jak to się robiło 100 lat temu. Mamy maszyny po naszych poprzednikach, z tego domu. Maszyny, które mają 80 lat. Nie mamy nowych maszyn jakichkolwiek, także naprawdę w cały ten proces produkcji wkładamy bardzo dużo siły i energii.
1: Własnej pracy.
2: Tak, własnej pracy. No i właśnie na tym winobraniu, pierwszym w tym domu, mieliśmy ponad 30 osób, które nam pomagały. Ludzi, którzy się nie znali między sobą, ale zawsze nas cieszy, jak właśnie gdzieś tam na Facebooku widzimy, że ci ludzie z różnych grup gdzieś jeżdżą razem, robią coś razem fajnego i właśnie bardzo nas to cieszy i właśnie dlatego no, chcemy integrować tych Polaków, bo naprawdę jesteśmy w stanie bardzo dużo fajnych rzeczy zrobić, tylko potrzebujemy troszeczkę takiego popchnięcia,
1: czyli ludzi.
3: Ty pytałeś o anegdotki, tak mi się teraz jedno przypomniało,
1: tak.
3: Wiesz, bo...
1: Wiem, że u was jest strasznie dużo śmiesznych rzeczy dzieje, no ale nie wszystko się na antenę nadaje.
3: Panowie bardzo lubią się stawiać w pozycji takiego rycerza na białym koniu, tak? Mhm. Ale w momencie, gdy kobieta nie znajduje się w opałach, to trzeba tak zrobić, żeby się w tych opałach
1: znajdowała.
3: Karol pomógł mi parę lat temu w rozbudowie samochodu, żebym sobie mogła nim więcej podróżować. No i po tym zaprosił mnie nad Mozelę. Nad Mozelę z Koblenz jechałam 7 dni i jak już dojechałam, to poprosiłam go, żeby znalazł mi jakieś bardzo fajne miejsce na dziki kemping, gdzie mogłam sobie spać i rano się obudzić i powiedzieć, kurde, najlepsza kawa. Karol stwierdził, że okej, znajdzie mi takie miejsce, tylko że mu się trochę drogi pomieszały i to było po deszczu. Więc samochód mi zabuksował na stromym zboczu w błocie.
1: Ale kawa była dobra.
3: Najlepsza. Ale zanim do tego doszło, to była kupa stresu, bo ja chcę do przodu, do góry, a za mną przepaść.
1: O.
3: Tak. No ale Karol, jak już stwierdził, uratował mnie z tych opałów oczywiście, a stwierdził, dobra, to ja już zostaję.
1: Ale to czekaj, to miało być miejsce, w którym tą kawę podają, czy ty sama ją tam miałeś?
3: Nie, no sama, bo tam ludzi nie ma. Ja jeździłam tylko tam, gdzie ludzi nie było.
2: Aha. Byliśmy nad samym, na szczycie, można powiedzieć, tak jak ty byłeś u nas i widzieliśmy całą panoramę Mozeli, no to zabrałem w takie miejsce, tylko dzikie takie miejsce, gdzie nie chodzą ludzie.
1: Gdzie wiedziałeś tylko ty.
2: No nie tylko ja, ale no, był przepiękny widok rano przede wszystkim. I... się zwiesiłem. Nie, no, no i Iza, jako że miała przygotowany samochód, gdzie była kuchnia, można było sobie zagotować wodę i wypiliśmy rano smaczną kawę.
1: Jak już jesteśmy przy tych samochodach, historia fajna, ciekawa bardzo, ale mnie też bardzo u was cieszy i pociąga właśnie to, ta wasza jakość i to, że wy na wszystko praktycznie macie swoją nomenklaturę, swoje słowo. Jak mówicie na swój samochód, którym przyjechaliście dzisiaj?
3: Tofik.
1: Tofik. A dlaczego?
3: Trafik.
1: Bolero Trafik, proszę państwa. Dzisiaj każdy Renault Trafik to Tofik, więc tak też możemy. Pograjmy sobie, bo przygotowaliśmy troszeczkę tych utworów, a... mówimy też niemało. Myślę, że zagramy sobie teraz taki piękny utwór od formacji Elektryczne Gitary. Czy lubicie elektryczne gitary?
3: Lubicie.
1: Lubicie. No to chodzę i tańczę, bo powinien, na pewno się chodzi i tańczy. I powinnicy się też tak, chodzi tak. I tańczy.
2: Tańczy się. A na pewno schodzenie może być różnie.
1: Schodzenie może być różnie. Wiem, do jakiej historii nawiązujesz, Karolu.
4: To od początku.

0: Zdecydowanie bardziej tu niż tam jesteśmy my. No, zbliżamy się już do końca naszej audycji, niecałe pół godzinki. Bardzo dużo przerobiliśmy tematów odnośnie waszej wspaniałej okolicy, odnośnie tego, czym wy się zajmujecie. No, głównie zajmujecie się tą produkcją wina, tak? To powiedzcie mi, dlaczego tak w przybliżeniu ilość sklepów, punktów, restauracji i miejsc, w których można nabyć wasze wino, wynosi mniej więcej zero.
1: Tak jak wspominaliśmy wcześniej, bardzo lubimy kontakt z ludźmi i w sumie 99% sprzedaży to jest sprzedaż prywatna. Po prostu ludzie albo przyjeżdżają do nas i właśnie ich oprowadzamy, pokazujemy tą magiczną krainę. Taki jest nasz pomysł.
2: I warto dodać, że to są głównie Polacy. No,
0: dlatego jesteście w tym radiu, bo ono do Polaków jest skierowane właśnie.
2: Tak, i my bazujemy raczej na tym, że jeżeli komuś wino zasmakuje, to powie, kurde, fajne.
0: I se wróci,
2: pokaże
0: se kupi.
2: Koledze.
0: Tak, i to tak. Wystarczy, tak? Mhm. Nie, więcej do szczęścia nie potrzeba. Mówiłeś, Karolu, mi kilkukrotnie, że ty jesteś małym winiarzem, tak? Małym, w sensie nie jest to jakaś produkcja wielka, bo znowu jakość.
1: Tak, jakość. No i też trzeba właśnie wziąć pod uwagę to, że nie dostałem nic od ojca, w sensie związanego z winem, tak. Nie dostałem nic od ojca, od dziadka i wszystko musiałem zaczynać totalnie od zera, pracując na winnicy u kogoś. Także wszystkie zbiorniki, szlaufy, pompy, wszystko totalnie od zera. I ta produkcja nie jest duża, między innymi przez to, ale również produkcja nie jest duża ze względu na to, co powiedziałeś, na tą jakość wina. Mhm. Czyli my chcemy uzyskać niedużą ilość owoców. Prawnie możemy z jednego hektara winnicy zebrać 12,5 tysiąca litrów. My staramy się zebrać 3 tysiące litrów.
0: Wow.
1: A pogoda nam pokazuje, że będzie jeszcze mniej, ale za to jakość tego wina jest po prostu... No, Mogę świadomie powiedzieć, że na światowym poziomie.
0: Ale widzisz, co to znaczy niedużo? Bo jaka to jest skala? No nie wiem, dla użytkownika niedużo to będzie 10 butelek. No to więcej niż 10 butelek rocznie zrobisz?
1: No tak, tak.
0: Trochę więcej.
1: Trochę więcej. Nie, no w pierwszym roku produkcji to było 4000 butelek.
0: 4000 butelek, czyli o, ładnie.
2: Wystarczy, żeby kilka osób uszczęśliwić.
0: No wystarczy. A to tylko do obiadu podobno. Ja słyszałem, że więcej
1: nie
0: ma.
1: Nie. Jak mieszkasz w rejonie winiarskim, wino się pije powolutku.
0: Do wszystkich.
1: Przez cały dzień.
0: Aha, czyli niespiesznie.
1: Tak. Śniadanie zaczynamy szampanem.
2: Tak jak płynie życie nad Mozelą po prostu.
0: No to dobrze, to mamy już ustalone, że jest tego sporo, ale niedużo. Tak troszeczkę abstrakcyjnie nam tu wyszło. A jak to jest, wspominaliśmy też, to znaczy na ofie, nie mówiliśmy tego na antenie, że są tak jakby różne klasyfikacje wina i ty mówiłeś mi, że jesteś w drugiej, tak jakby?
2: Nie, tu chodziło o półeczki cenowe.
0: Półki cenowe.
2: Bo od wielu osób słyszymy, no wy to macie drogie to wino. Bo ludzie są przyzwyczajeni do tego, że wino nad Mozelą kosztuje nawet poniżej 10 euro.
0: I to jest bardzo tanie wino.
2: To znaczy tak, generalnie tak. I to jest powiedzmy ten pierwszy przedział cenowy. My oceniamy nas jako ten drugi przedział cenowy. Czyli powiedzmy tak od 15 do 30 euro, w zależności, które wino. Ale są wina nad Mozelą, które wykraczają poza skalę i to są drogie wina.
0: Sky is the limit, tak? Tutaj nie ma chyba limitu cenowego.
2: Dokładnie tak. Także tak. 300-400 euro za butelkę też można nad Mozelą zapłacić.
1: A ja jeszcze mogę dodać, że z mojego punktu widzenia winiarza możemy powiedzieć, że to jest niedoszacowane, ponieważ winice, które prowadzimy, według niemieckiej klasyfikacji to są winnice Erste Lage, czyli najwyższa jakość w Niemczech. Czyli to całe wzgórze, które nazywa się Hofberg, Drona Hofberg, to jest Erste Lage.
0: I to obie, bądźcie dwie, tak? Jakby winnice i obie są...
1: Nie. Ogólnie parceli mamy 9 w tym momencie.
0: Parcela to?
2: Kawałek to, ziemi, na której rośnie.
1: Kawałek gruntu.
0: Czyli tak? Macie 9 osobnych miejsc?
2: Tak.
1: Jedna winnica jest złożona na przykład z 3 parceli.
0: Czyli w jednym punkcie są 3?
1: Tak, ale to jest jeden kawałek, ale w papierach... To, co Niemcy lubią.
0: Tak, tak. Wy nie.
1: Tak, tak. To po prostu są 3 osobne parcele, ale to jest jedna nasza winnica.
0: Jeszcze taki bardzo ciekawy wątek. Hasło, które ja zapamiętałem, to był Kela Control, tak?
2: Mhm.
0: Czyli...
1: Ale o tym to nie mówimy.
0: Ale nie, no, tu warto podkreślić, bo my tak opowiadamy trochę czarodziejsko i pobocznie, tak, nie, no, nie mamy sklepu, nie mamy nic, w sumie to jesteśmy tacy troszeczkę wirtualni. Jak kogoś polubimy, to on może się napić naszego wina, bo tak to mniej więcej nam tutaj troszeczkę wychodzi, nie? A tu się okazuje, że wy podlegacie wielu obostrzeniom. To nie jest jakieś tam ciche pędzenie bimbru gdzieś za stodołą, żeby nikt się nie dowiedział, tylko jest urząd, który przychodzi robić kontrolę piwnic tam na winiarni.
1: Oczywiście, że tak. W Niemczech wszystko musi być zarejestrowane. Na wszystko jest stos papierów. Także po skończonym winobraniu do 10 stycznia mamy czas, żeby zarejestrować w urzędzie, ile mamy wina. Później musimy zarejestrować wino, które zostało rozlane. Czyli część wina na przykład możemy zostawić w zbiornikach, ale jeżeli jest rozlane do butelek, od razu...
0: To już się liczy jako produkt, tak?
1: Tak, i wtedy wino musi iść do laboratorium i z laboratorium jeszcze do Landwirtschaftskammer, czyli urzędu, który zajmuje się winiarstwem, i w tym urzędzie jest jeszcze specjalna komisja, która sprawdza, czy to wino nadaje się do sprzedaży, i po przybiciu pieczątki droga jest otwarta.
0: Mamy
1: do
0: produkt.
1: Sprzedaży. Tak.
0: Aha. Czyli to nie jest tak, że ktoś przechodzi, ty nagle bierzesz szlał, weźmiesz tam, spuścisz z beczki, a masz.
1: No niestety w innych rejonach winiarskich jest taka możliwość. Aha. Na przykład we Włoszech, w Hiszpanii można przyjść z 5-litrowym baniakiem po wodzie i można kupić takie wino.
0: A ty dopiero po pieczątce masz
1: tak,
0: produkt.
1: Deutschland.
0: Wow.
1: Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen, ja genau. Genau, tak.
1: Tak, tak. Także w Niemczech musi być nadany numer specjalny i każde wino ma swój numer i wtedy można je sprzedać. Nie można sprzedawać ze zbiornika, tak jak to jest właśnie w innych regionach winiarskich, ale właśnie każdy region winiarski jest specyficzny, ma swoją specyfikę i swoją charakterystykę.
2: A kontrola wina, wszystkie te laboratoria, to daje też użytkownikowi końcowemu,
0: pewniaka.
2: Konsumentowi, pewniaka, że nie kupuje czegoś po prostu z takiego baniaka, który gdzieś tam sobie garował.
0: No tak, tak, jest to uzasadnione, szczególnie patrząc na to, jaka tam ilość tego wina łącznie się wydostaje z tych winnic, bo to
1: tak.
0: Są jakieś...
1: Tutaj jako ciekawostkę mogę słuchaczom powiedzieć, że w Pisporcie jest 550 hektarów winnic, tyle co jeszcze 2 lata temu było w całej Polsce. Wow. I z tych 500...
0: A Pisport to jest jedno miasto?
1: Tak, jedna wieś.
0: Jedna wieś.
1: Jedna wieś, tak. I z tych 550 hektarów można uzyskać ponad 6 milionów litrów wina.
0: Z tej jednej wsi.
1: Tak, z tej jednej wsi, a Mozela ciągnie się setkami kilometrów i tych wsi są tysiące.
0: Co wieś, to kolejna, tak?
1: No tak. Tak.
0: Ale to też możemy tutaj podkreślić, że autentycznie tam w momencie, kiedy nie stoi się gdzieś tak totalnie pomiędzy zabudowaniami, czyli że mam 5 metrów z prawej i z lewej dom, to wszędzie mam winnicę.
1: Tak.
0: Nie ma takiego miejsca, w którym jest cokolwiek innego niż winnica. Nie?
2: Tak, i to jest chyba jedyny minus naszych okolic, bo na przykład jeżeli chcemy sobie kupić od chłopa ziemniaki albo mleko, nie ma. Dlatego trzeba pić wino.
1: Tak, jeżeli ktoś ma kawałek gruntu przy domu, to w 90% będzie to winnica. Także wszystkie ogródki są nasadzone winogronami. No taka jest magia Mozeli.
0: Aczkolwiek u was kilka innych roślin spotkałem.
2: Te dziwne
0: taki...
2: pomidory.
0: Pomidory to tam były jeszcze w jakichś tam granicach normy, ale macie świetny kwietnik na ogórki, taki stojak. Ja go tam rejestrowałem grubo i ten kwietnik nosi nazwę Volkswagen Passa, tak?
2: No on się nazywa właśnie Gruby.
0: Aha, Gruby. Gruby. No ale stoi ładnie wkomponowany.
2: Tak, on ma nowe życie, bo u nas generalnie tak się jakoś dzieje, że wszystko dostaje nowe nowe życie i nie wyrzucamy rzeczy, tylko po prostu szukamy nowego przeznaczenia dla nich.
0: No, ale on tam bardzo, bardzo dobrze pasuje.
2: Tak.
0: I tutaj też wiem, bo widziałem, że wy tą niemiecką papierologię i te wszystkie zasady i reguły, wy je tak łańsko i po polsku naciągacie do granic bardzo możliwości tej interpretacji, jak tylko się da, więc wszystko jest z zachowaniem i z tą pieczęteczką i z regułami, ale jest po naszemu, jest wesoło.
2: Dokładnie, po naszemu.
1: Wino jest ze słowiańską fantazją.
0: Dokładnie, takie jest. Posłuchamy sobie muzyczki?
2: Posłuchamy.
0: Myślę, że tak zrobimy. No i co nam tutaj się w kolejce ciekawego przedstawia Maria Peszek w utworze Moje Miasto, ale będzie to taki bardzo ciekawy remix w wykonaniu Niewinnych Czarodziei Big City. Proszę bardzo.

0: Tak oto, moje miasto za nami. Jeżeli już taki utwór nam się trafił, no to po jednym, jak państwo, to znaczy skąd państwo przybyli do tego wspaniałego miejsca, w którym mieszkacie. Chodzi mi o wasze macierzyste miejscowości polskie.
1: Ja jestem z Kalisza.
0: Pani Kaliszanka.
1: Tak, z Wielkopolski, gdzie jest, no jak dla mnie, strasznie płasko i nudno i dlatego nad Mozelą się odnalazłam cudownie. Wcześniej mieszkałam nad Renem. Ale to Mozela zawsze była moją ulubioną rzeką, przez to jest taka wszędobylska, taka trochę jak ja.
0: A ty, Karolu, skąd przybyłeś?
2: A ja też pochodzę z magicznej krainy, z pogranicza, można powiedzieć, z pogranicza historycznego Mazowsza i historycznego Podlasia. Moje rodzinne miasto już leży na Podlasiu, czyli Węgrów, i granicą między właśnie tym historycznym Mazowszem a Podlasiem jest rzeka Liwiec, która podobnie jak Mozela kręci się, ma wiele właśnie tych zakrętów i jak przyjechałem nad Mozelę pierwszego dnia, powiedziałem, że to jest moje miejsce na ziemi. I właśnie Mozela bardzo, bardzo przypomina ten Liwiec, który jest o wiele, wiele mniejszy, tak? Gdzie czasami mamy wody po kostki. No. Ale właśnie Węgrów, mieszkając w Węgrowie, zainteresowałem się historią. Węgrów jest bogaty w historię. Była między innymi największa bitwa w powstaniu styczniowym, gdzie oddział kosynierów poszedł na ruskie armaty. Tym samym chroniąc resztę oddziału, który się wycofywał. I będąc nad Mozelą, bardzo się zainteresowałem tą historią Mozeli, czyli tymi Rzymianami. To, co tam się działo. Po prostu mój konik, historia od takiego małego brzdąca.
0: I to jest właśnie perfekcyjny człowiek do radia. Było pytanie, skąd jesteś? Wystarczyło podać nazwę, prawda? Odpowiadałeś tylko 1,5 minuty, skąd jesteś. Brawo,
1: Karol. Ja tylko powiem, że ze względu na pochodzenie, to ta fascynacja do trunków jest po prostu we krwi.
0: Aha, czyli
2: rodząc się na Podlasiu, no to niestety błękitna krew.
0: Tak to działa. Bardzo, bardzo fajnie i historycznie zawsze opowiadasz. Musisz mieć dużo wątków historycznych do tego. Świetnie, no ja mam nadzieję, że po tej naszej audycji trafią się jacyś słuchacze, którzy zechcą wejść właśnie, bo to chyba tak trzeba do was dotrzeć, wejść
1: tak,
0: na ten fanpage.
1: Najlepiej
0: Baba z dziadem.
1: Poszukać Baba z dziadem,
0: nie da,
1: czyli Wino i Krzaki. Taki sam fanpage jest na Instagramie. Na obu portalach wrzucamy obecnie mało ze względu na brak czasu, ale przez oba można się z nami skontaktować, jeżeli macie ochotę na wędrówkę, na pokazanie okolicy, na degustację.
0: Jeżeli macie państwo ochotę przeżyć coś totalnie, czego nie ma. Nie ma takiej oferty, nie ma takiego miejsca drugiego, nie ma takich ludzi, no bo to jest trudne dzisiaj, w dzisiejszych czasach do opisania, bo wy nie chodzicie za tak jakby gościem. Ja tu bardzo szukam słów dzisiaj, bo trudno jest cokolwiek nazwać czarnym albo białym. U was to jest wszystko takie pomiędzy i gdzieś tam. No, wy nie chodzicie za swoim klientem, za swoim gościem, za swoim nowo poznanym kolegą z kasą fiskalną i proszę, tu 5 euro, tu 3 euro, tam 8 euro. Tego też się tam nie widzi. Tam nikt za nic nie kasuje. Nawet
1: my dajemy żyć po prostu.
0: Dajecie?
1: My chcemy, żeby ludzie, którzy nas odwiedzają, poczuli się troszeczkę tacy stamtąd.
0: Ja nawet nie wiem, czy w tej waszej okolicy istnieje taka instytucja jak parkomat?
1: Co? Nie.
0: Nawet chyba nie da się zapłacić za samochód, nie? Jak się go gdzieś
1: zostawia. Nie, nie ma parkomatu.
0: Też nie spotkałem. Zupełnie inny świat.
1: Chyba nawet mandatów nie dają.
2: I właśnie dlatego ludzie, którzy przyjeżdżają na przykład z Frankfurtu, z Kolonii, z Darmstadt.
0: To się chwytają za portfel.
2: Tak.
0: Gdzie?
2: Nie,
0: mam
2: to
0: wrócić?
2: Czują tą naturę i po prostu ten chill, który jest, którego nie ma w dużych miastach i ludziom bardzo brakuje tego, a my chcemy żyć właśnie takim swojskim, sielskim życiem na wsi.
0: Tak, no w zasadzie, proszę.
1: Tylko dodam do czego, co jest bardzo ważne, a czego w ogóle nie uwzględniliśmy, że nasze okolice to nie tylko wino i nie tylko nasza krzywa chata, znowu nomenklatura, ale to jest przede wszystkim cudowny region do wszelkiego rodzaju wędrówek pieszych, rowerowych. Cała okolica jest super zmapowana, ścieżki.
0: Samochodem też się przyjemnie jeździ.
1: Tak, bardzo
2: szczególnie
1: fajnie.
2: Szczególnie tam, gdzie nie można wjeżdżać. Tak.
1: Zwłaszcza tymi wąskimi dróżkami po winnicach, ale tak, no w zasadzie w którąkolwiek stronę się nie pójdzie, zawsze jest fajny widok.
0: Zawsze, to prawda, zawsze w każdym jednym miejscu. Fajnie, świetnie, fantastycznie przepłynął nam dzisiaj ten temat, tak jak ta rzeka, płynnych tematów sporo. Czy wy chcielibyście już jakoś spuentować to, no bo co, 7 minut, jeszcze jeden utworek i jesteśmy po wszystkim, przepłynęło z wiatrem.
1: Ja chcę, znaczy my chcemy przede wszystkim pochylić czoła wszystkim osobom, które decydują się przyjechać do nas na zbiory, nie wiedząc...
0: Teraz to już brzmi jak wyzwanie.
1: Tak, bo to jest wyzwanie, bo tak jak Karol wcześniej wspomniał, ludzie mają tę romantyczną wizję zbiorów i to jest ciężka praca, ale właśnie jesteśmy mega wdzięczni ludziom, którzy raz się pojawili na tych zbiorach i oni wracają. I oni są w naszym życiu. Ja myślę, że wiele osób, które to będzie słuchało, będą wiedziały, o kim mówimy. Nie będziemy wymieniać z nazwisk, ale mamy parę takich swoich pewniaków.
0: Do końca tajemniczy. Wy
1: których
0: nic nie
1: po prostu uwielbiamy jako ludzi.
0: Tak, tak. Myślę, że dziś niech wybrzmi taki przekaz, bo ja zazwyczaj staram się w audycjach poinformować o kilku chociaż wydarzeniach, które się dzieją w regionie. To dziś myślę, że zostawimy słuchaczy z taką informacją, że te wydarzenia, bo one są dalej w regionie, do was jest od miejsca, w którym nadajemy audycję, dokładnie 186 kilometrów.
1: Kawałeczek.
0: Więc to nie jest daleko. Więc zostawiamy państwa z taką informacją, że należy sobie zaobserwować najlepiej właśnie tą waszą stronę i wydarzenia się zaczną dziać.
1: Tak.
0: To jest
1: tak.
0: Deklaracja z waszej strony i mówicie to dzisiaj z radia, że zacznie się na poważnie polska aktywność nad rzeką Mozelą w różnych miejscach.
1: Tak, bo wydarzenia nie istnieją bez ludzi.
0: Bez ludzi.
1: To ludzie tworzą te wydarzenia.
0: Wy najpierw się skupialiście na ludziach, macie już poważną grupę, to teraz tylko zróbmy wydarzenia, tak?
1: Tak, zróbmy bałagan nad Mozelą.
0: Coś wstępnego? Jakiś może deklaracja terminowa? Czego się możemy...
2: To słuchamy pana, panie Jacku.
0: Ja się oferował głośno nie będę, bo ja mogę w tych wydarzeniach jakąś tam rękę przyłożyć, w czymś pomóc, ale wszystko zależy od was i też od wielu ludzi, bo wiem, że... Znaczy wiem, no to wybrzmiewa cały czas, że wszystko jest energią ludzką u was robione.
1: Bardzo.
0: Wiadomo, we dwoje nie zrobicie imprezy na kilkaset osób.
1: Na kilkadziesiąt już.
0: Na kilkadziesiąt, tak, to już w domu tak, robicie tak. To.
2: Na 60 osób już się zdarzało.
0: Okej.
1: Tak, więc... i to nie impreza taka kilkugodzinna, ale...
2: Dniowa.
1: Tak.
0: Jak wesele u górali.
2: Tak.
0: Także tu przekierowujemy teraz państwa uwagę, bo no co by nie powiedzieć, u nas w Szwecji się bardzo dużo dzieje polskiego. Mamy tu silną grupę, silne organizacje wieloletnie, a wy w tak egzotycznym regionie dopiero aktywujecie tą polskość.
2: No staramy
1: tak, my odkrywamy, że tam są Polacy fajni.
0: Polacy są wszędzie.
1: Tak, ale że są fajni.
0: Tak. Kończymy. Myślę, że jeszcze nie, już raczej nie wejdziemy, no bo co to nam została końcóweczka. Szanowni państwo, bardzo dziękujemy za uwagę wszystkim, którzy nas słuchali całe 2 godziny albo dołączyli w trakcie. Tego nie wiemy, kiedy kto wszedł i co wyciągnął. Informacji chyba padło sporo i ciekawostek, ale dalej uważam, że nie daliśmy dzisiaj jakiegoś jednoznacznego, jasnego przekazu. Co to za ludzie, co robią, czym się zajmują, chociaż opowiedzieliśmy o tym bardzo dużo. Ja serdecznie dziękuję wam za przyjazd, za te 180,
1: za zaproszenie.
0: Za te 186 kilometrów w jedną i jeszcze dzisiaj w drugą, co wiemy. Ja się na pewno melduję u was na kolejne przyjazdy i to jak najczęstsze, bo świetnie mieć taką enklawę niedaleko jednak domu, nie trzeba się pakować na jakiś wielki urlop, tylko te 200 kilometrów skoczyć w tak piękne miejsce. A na koniec już u schyłku naszej audycji będzie utwór taki ode mnie, który sobie założyłem i wymyśliłem, że on będzie na samym końcu audycji, bo ja wam życzę takich ludzi, którzy się będą tam pojawiać, bo on jest bardzo połączony z waszą branżą i tytuł tego utworu to Jesteś pragnieniem. I życzę wam tylko ludzi, którzy z pragnieniem do was przyjadą, pragnieniem pracy i pragnieniem spróbowania efektów tej pracy. Pięknie dziękuję, dobranoc.
1: Dziękujemy
0: państwu i słyszymy się w każdy trzeci i piąty piątek miesiąca. Jacek Sabok, serdecznie dziękuję.

0: Muzykant.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Tak, to ja, Jacor Muzykant, Jacek Sabok z tej strony. Jacor Muzykant to moje oczywiście internetowe alter ego i pod takim też adresem można znaleźć na Facebooku mój fanpage, na który ja bardzo serdecznie i gorąco Państwa zapraszam. Niezmiernie się cieszę, że jesteśmy już drugi raz w tym miesiącu razem. Słyszymy się ponownie. Wspaniała informacja dla mnie i wspaniały czas, ponieważ ja jestem właśnie po powrocie z takiej niesamowitej krainy geograficznej, że tak to określę. Na razie jeszcze tajemniczo nie będę wszystkiego zdradzał. Dziś w studiu będzie ze mną baba, będzie ze mną dziad, będą też rozmowy o winie, także to będzie główna tematyka, właśnie to płynące wino tą rzeką Mozel, bo o tej krainie dzisiaj będziemy opowiadali. Będziemy opowiadali o niesamowitych ludziach. Ja, tak jak wspomniałem, byłem na miejscu, widziałem to, o czym dzisiaj będzie gadka. Także już mogę potwierdzić, że moi goście nie będą Państwa kłamać. Temat bardzo niewinny, ale jednak winny, bo będziemy sobie tutaj rozmawiali o produkcji tego niesamowicie wybornego trunku. A tymczasem na otwarcie taki chyba najbardziej kojarzący się z tym, że napojem utwór znany ogółowi słuchaczy. Zapraszam na wino z Sydneyem Polakiem.

0: Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął.
1: No i symboliczne otwarcie i to pierwsze przetarcie za nami. Pierwszy utwór już wybrzmiał razem ze mną w studiu. Są. No i tu możemy dużo sobie rozmawiać, bo wy macie dość skomplikowaną nomenklaturę, jeżeli chodzi o nazewnictwo i to, jak się określacie. Ja to bardzo lubię, bo ja też tak mam. Do niedawna ludzie myśleli, że audycję prowadzi jakaś Danka, bo ją nazwałem Danuta i byłem określany Danuta. Szanowni Państwo i moi goście kochani, przede mną baba i dziad.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No nie, tak nie zakończymy. Baba z dziadem, tak,

0: tutaj nawiążę, tak. Jak zobaczyłem ten wasz Baba z Dziadem, to mi się skojarzył...
1: Czyli Wino i Krzaki.
0: Czyli Wino i Krzaki, tam jest tak jeszcze po myślniku, ale jest taka bardzo dość nowa rzecz, inicjatywa, no może ma już dekadę. W Polsce, w Warszawie jest taka bardzo poważna i potężna sala prób do profesjonalnego przygotowywania sobie koncertów. I zgadnijcie, jak ona się nazywa. Najlepsza w Polsce, najbardziej ekskluzywna. Nazwa tej firmy to Źle i Tanio. I właśnie tak skojarzyłem Babę z Dziadem. Mówię, wy się chyba znacie z tym Źle i Tanio. Opowiadajcie, skąd wzięły się krzaki, skąd wzięły się baby, skąd wzięły się dziady? O co tu chodzi? Bo to jest strasznie zawikłane wszystko.
1: Krzaki wzięły się i baba wzięły się ode mnie, ponieważ kiedyś fanpage nazywał się Baba Wędrowna i uprawiałam dziki kemping. Jeździłam sobie samochodem w różne fajne miejsca, spałam na dziko. Dużo wędrowałam, głównie po krzakach i właśnie stąd te krzaki. Kiedyś znalazłam w krzakach dziada, no i tak jakoś wyszło, że strona musiała zmienić nazwę w pewnym momencie.
0: Przed poznaniem Karola to była tylko baba z krzakami, tak?
1: Baba wędrowna.
0: Naprawdę? Wow, super, podoba mi się, ja to lubię. No i tak, no i tu mamy babę z dziadem, tak? No, nazywacie to babą z dziadem krzaki i...
2: I wino.
1: Wino i krzaki.
0: Aha, wino i krzaki. No i właśnie to wino już jest gdzieś tam na końcu tej historii. I gdzie wy stawiacie to wino w tej swojej historii i przygodzie? Bo ona jest bardzo, bardzo nieoczywista, ta wasza przygoda.
2: No, gdyby nie wino, to ta historia by się nie zdarzyła.
0: Nie zdarzyła.
1: Wino jest wszędzie.
0: Czyli to przetarcie muzyczne to jest też troszeczkę wasz przykład, tak? Też otwieraliście to wino.
1: No tak mnie złapał.
0: Czyli Sidney dobrze tą piosenkę jednak zaśpiewał.
1: Tak, przy sarkofagu mnie tak urzekł butelką wina.
0: Świetnie, fantastycznie. No ja muszę przyznać, że cały czas chodzę pod wrażeniem. To już tydzień, jak nie jestem u was, a byłem u was 3 dni. Co muszę powiedzieć? Byłem tam z 3-letnim dzieckiem. Siedzieliśmy na waszym pięknym patio przed waszą nieruchomością i przez 3 dni wydaje mi się, że usłyszałem samochód około 3 razy i moje 3-letnie dziecko jeździło na hulajnodze po ulicy. Mówię to jako człowiek, który większość życia przeżył w mieście. Jak wyście to znaleźli? Jak to jest możliwe, żeby się w takie miejsce zaszyć? No cudo.
1: A to już zasługa Karola.
2: Ja przyjechałem nad Mozelę w 2018 roku do pracy na winnicy na 3 tygodnie.
0: A w krzakach się działa Iza.
2: No trochę później jest.
1: W dalszych. Nie, to jak moje krzaki były bardzo daleko.
2: Nie, właśnie tutaj druga część nazwy fanpage'u, czyli no, krzaki i wino, no to jest też związane ze mną. Właśnie pracowałem na winnicy
1: i się chował
2: i tam są krzaki, a z krzaków jest wino.
0: I... No tak, na razie się zgadzam.
2: Tak, i pracowałem na winnicy od 2018 roku. W 2021 roku już zarejestrowałem swoją winiarnię oficjalnie.
0: Tutaj też mam problem nomenklaturowy, my już to poruszaliśmy u was. Nazewnictwo jest trochę skomplikowane, bo jest tak, winiarz, jest winnica, jest winiarnia i jeszcze to miejsce, w którym się robi, to jeszcze się inaczej nazywa, tak? To
2: jest po prostu... No ja jestem zdania, że wino się robi na winnicy przede wszystkim, bo tam wkłada się najwięcej pracy swojej. To, co my tworzymy, to są wina niskointerwencyjne, czyli my chcemy jak najmniej naszej ingerencji właśnie w piwnicy, właśnie tam, gdzie są zbiorniki, ponieważ my dużo wkładamy swojej pracy na winnicy, dbamy o to, żeby owoce były jak najwyższej jakości i w piwnicy już ma działać natura. Po prostu to, co my damy swojej energii w krzakach.
0: Jakkolwiek by to nie zabrzmiało.
2: To właśnie, no, uważamy, że świat jest tak stworzony, że musi być równowaga. Więc jeżeli my wkładamy swoją energię w pracę, no to natura nam to oddaje w wybornym trunku, czyli w efekcie końcowym naszej pracy.
0: Ja tu muszę dodać, to znaczy tego może nie wiem na 100%, ale no w sumie dzisiaj spędzamy dzień od rana, więc wiem. Karol z Izabelą nie są... po skosztowaniu win, oni się cały czas tak śmieją i te uśmieszki, i ta ich natura, i tak, że wszystko jest na śmiesznie, to nie jest, że myśmy się dzisiaj umówili, albo spożyliśmy co nieco z trunków, które będziemy omawiać, tylko tak po prostu jest, wiem, bo cały weekend tego miałem. Uprzedziłeś troszeczkę moje pytanie, które chciałem dalej zadać, bo sobie uknąłem taką tezę, że w sumie takie pytanie miałem do ciebie, to może je teraz rozwiniemy, no bo Popatrz, takiemu przeciętnemu człowiekowi może się wydawać, że potrzebny jest kawałek górki, na którą świeci słońce, bo teraz mówię o tym winie.

0: robisz, tak?
1: O winic.
0: Tak, o, no, o tym, żeby uzyskać. Krzaczek i pogoda, czyli tak, biorę krzak, na tą górkę zasadzam, idę spać, wracam za pół roku, zrywam i jest wino i to jest po robocie. A ty opowiadasz, że tu jest tyle do zrobienia. Gdzie?
1: No tak, przede wszystkim winiarz musi dbać o to, żeby odpowiednio prowadzić tą winorość i to jest jego, przede wszystkim jego zadanie, żeby uformować tą roślinę w taki sposób, żeby dała jak najlepsze owoce. No a z tym zasadzeniem to nie jest tak prosto, ponieważ winorość gdzieś po około 10 latach, taka świeżo zasadzona, daje dopiero odpowiedni owoc na dobre wino, ponieważ wtedy roślina się dobrze ukorzeniuje. Ukorzeni.
0: Ukorzeni.
1: Ukorzeni.
0: Jako winiarz masz prawo do błędów językowych.
1: Ale jako humanista już nie z wykształcenia.
0: Okej. Okay.
1: Tak, i wtedy system korzenny jest już dojrzały, można powiedzieć, i te wszystkie minerały i wszystko, co jest potrzebne do wzrostu rośliny, może odpowiednio pobierać z ziemi. No my mamy to szczęście, że mieszkamy w krainie wina, czyli nad Mozelą, w jej środkowym biegu. I najmłodsza z winic, które prowadzimy, ma 35 lat, więc już...
0: Waszych? Tak, mhm. Nie, tak. Nie po prostu w regionie.
1: Nie, nie, nie. Nie,
2: nasze,
1: nie.
2: Nasze osobiste.
1: Nasze winice. Wow. I to już jest z niemieckiego Alter Eben, czyli stare krzewy, które są kompletnie inne niż te zasadzone 10-15 lat temu. I to też wpływa na wyjątkowość tego naszego wina.
0: Ja, szanowni, stop. Tematy nam się bardzo rozjeżdżają. Mamy tyle wątków, że nie wiem, czy zdążymy je dzisiaj wszystkie w ciągu tych 2 godzin poruszyć, ale ja muszę troszeczkę trzymać formę i tu pilnować naszego formatu. Pora na przełamanie muzyczne. I tu bardzo się cieszę, bo zapytałem się was przed audycją, jaki podkład państwo wybieracie, czyli jaką muzyczkę robimy. I tu moje zaskoczenie, Iza do mnie mówi, idziemy w poezję. Raczej dzisiaj będzie fortepianowo, spokojnie, nie będzie żadnych gitar. Będą takie fajne pioseneczki. O krzakach troszeczkę rozmawialiśmy. No i z krzakami to mi się kojarzą drzewa na przykład, bo to gdzieś tam na wczesnym etapie drzewo jest krzakiem, umówmy się. No i w tym utworze Mela Koteluk przed państwem.

0: No i wracamy po naszej Meli. Jak się podobała Mela, Iza? Ładnie ci dobrałem te poetyckie utworki?
1: Bardzo ładnie, można się rozmarzyć.
0: Bardzo się cieszę.
1: A lepiej z lampką wina.
0: W radiu nie spożywamy takich rzeczy. No i tu jeszcze właśnie ja tego jeszcze nie powiedziałem, a powinienem. Absolutnie nie namawiamy państwa do spożywania alkoholu.
1: No, absolutnie. My tylko to są minerały.
0: O tym, jak ono powstaje. Tak. Mamy tutaj niesamowity przelot i bardzo dużo tematów. Jedne wychodzą z drugich. Karol jest świetnym mówcą, gawędziarzem. Wiem, bo był moim przewodnikiem na wycieczce po okolicy, jak przyjechaliśmy. Facet się potrafi nie zamykać. Wystarczy mu odpalić mikrofon i można iść się przespać. Więc ja tu dzisiaj muszę moderować. Ja będę moderował. Czasami ci powiem stop. Więc tak jak już przed chwileczką wspomniałem, zrobiłeś nam piękne oprowadzenie po okolicy i to też jest jeden z elementów waszej działalności, tej baby z dziadem, krzaków i wina, że wy tych ludzi tam chcecie mieć u siebie, niekoniecznie jako hotel, tu wszystko jest nieoczywiste, ale jak już doszliśmy do tej pięknej okolicy, do tej pięknej Praduliny, tej rzeki Mosel, proszę mi poopowiadać o waszym regionie.
1: Nasz region to jest przede wszystkim najstarszy region, w którym Rzymianie zaczęli wprowadzać kulturę winiarską, kulturę picia wina, kulturę produkcji wina, hodowli. Pojawili się już w pierwszym wieku naszej ery.
0: Czyli te winogrona, które widzimy w filmach, to tam się zaczęły u was?
1: Tak.
0: Za waszym domem pierwsze.
2: Zależy, jakie filmy oglądasz.
0: Takie ładne, co w tych szatach białych chodzą.
1: Oni generalnie pojawili się w pierwszym wieku. W trzecim wieku ich Germanie pogonili. Potem oni wrócili w czwartym. Założyli port i fort w Neumagen, gdzie można... Tam widziałeś chyba najstarszy murek, wieżyczka.
0: Widziałem.
1: Tak, i stąd, bo ja
0: ten kawałek wieży, tak. Z tych 12 wieży, ile ich było?
2: 9,
0: tak, widziałem.
1: I
0: pokażemy.
1: Ja cię okłamałam troszeczkę, bo Neumagen Dron wcale nie znaczy nowy żołądek, tylko Rzymianie nazwali to Noviomagi, zapożyczenie z celtyckiego i tak na dobrą sprawę znaczy to nowy targ.
0: O, a z tym nowym żołądkiem to jeszcze nie doszliśmy, bo miałem to powiedzieć, że dzisiaj dwa nowe żołądki przyjechały do Jelitek i ty to wytłumacz, bo ja...
1: No, to jest właśnie to, co powiedziałam, tak? To Neumagen, Noviomagi, nowy targ, nowe miejsce, nowy plac, na którym się skupiają ludzie jakiegoś sioła. I to była i taka miejscówka. Potem się rozwinęło wszystko naokoło.
0: Mi tutaj chodziło o tą znaczeniowość, że Darmstadt to Jelita. Jelitkowo, tak można powiedzieć. Więc wy z Neumagen, a jakby to z niemieckiego interpretować, to są nowe żołądki. Tak?
1: No tak, tylko że to
0: więc
1: jest...
0: Dziś nowe żołądki przyjechały do Jelitek po to, żeby porozmawiać o tym, jak przez cały układ pokarmowy przechodzi napój pod nazwą wino. O to mi chodziło.
1: To jeszcze Dortmund by nam się przydał.
0: No tak, bardzo. No to i Karol,
2: ja już wracam do historii Neumagen, dron, bo my mieszkamy w dronie.
0: W dronie, tak, tak. On nie lata.
2: Nie lata, chociaż czasami można takie wrażenie mieć. No tak, Rzymianie tutaj przybyli w IV wieku. Najstarszym niemieckim miastem jest Stria, który leży 30 kilometrów od nas, 33 kilometry od nas. I
0: ja tutaj doprecyzuję, bo Polacy znają to miasto jako Trier albo Trevir.
2: Trevir, ci mogę powiedzieć, skąd się wzięła nazwa Trevir. Od plemienia Trewerów.
0: Aha.
2: Bo wcześniej właśnie żyło tam plemię Trewerów i od tego miasto wzięło swoją nazwę z łaciny Treverorum, a Neumagen nazywało się Noviomagus Treverorum. I to był właśnie taki drugi największy ośrodek po tej stronie rzymiańskiej Europy. I jeszcze z ciekawostek, Trevir był drugą stolicą Cesarstwa Rzymskiego. I cesarz Konstantyn tam przebywał. Ale wracając do naszego Neumagen Dron, tak jak i zapowiedziała, tutaj był fort, był port na Mozeli i wszystkie towary tym portem spływały dalej do Cesarstwa Rzymskiego. Tak w skrócie.
1: I w tym porcie, co teraz też jest atrakcją turystyczną, można przepłynąć się rekonstrukcją rzymskiego statku który został, płaskorzeźba tego statku została znaleziona na sarkofagu rzymskiego handlowca. Także piękny stateczek Stella Noviomagi się nazywa.
0: To był ten stateczek, tak, przy którym Karol takiego ładnego żartu użył, że fajnie się wpłynie 2 godziny tą podróż, tylko trochę męczy to wiosłowanie. I myśmy mu w to uwierzyli wtedy, że faktycznie biorą turystów na taki galeon i każą im po rzece wiosłować. A Karol z boku dopowiada, no nie, mają silnik.
2: Nie, no rekonstrukcja jest już jednak nowoczesna. Tak, posiada silnik, ale wiosła, jak widziałeś, są.
0: Tak, zgadza się. Ale zaraz, to jest... W waszej miejscowości ona stacjonuje, nie?
1: Tak. To znaczy tak, nasza miejscowość kiedyś była dwoma miejscowościami.
0: No i Magen i Dron były osobne,
1: dokładnie
0: tak?
1: Dokładnie tak, ale była centralizacja i się połączyli, więc tak jakby teraz jest nasze.
0: A ta winnica najstarsza, którą tam też oglądaliśmy, taka wielka?
2: Ogólnie tak. Nasza wioska jest najstarszą wioską winiarską w Niemczech.
0: Po prostu? Tak. Wow.
2: I właśnie Rzymianie, którzy tutaj przybyli, zobaczyli piękno tej krainy, która im bardzo przypominała rodzinną Italię. I właśnie stąd wzięła się w ogóle kultura winiarska, ponieważ zaczęli tutaj robić nasadzenia winorośli. No i tak już to trwa 2000 lat prawie.
0: Myślę, że tutaj sobie możemy znowu wrócić do motywu muzycznego. Zaraz obok was jest bardzo fajnie nazywająca się miejscowość i ja do niej szukałem jakiejś analogii muzycznej. Ale najpierw znalazłem analogię polską, bo sobie też jako Polak tutaj dodaję. I ono się nazywa to miasto Piesport, czyli dla mnie to jest port dla psów. Tak sobie po prostu zinterpretowałem, przepraszam, wolno mi. A utwór, jaki do tego przyczepimy, to utwór Paszport. No i takie słowotwórstwo u nas.

0: I do. Whoops. Jestem Polak, nie Rusek.
1: No i paszport za nami, paszport Gienek Loska w tym wykonaniu. Tak też nawiązałem do tej miejscowości obok was, taka już troszeczkę większa miejscowość, bo tak jak oboje mówicie, wy mieszkacie w tak jakby zespole dwóch połączonych wiosek, tak? Niegdyś to były wioski dwie. No dobrze, przeszliśmy sobie już przez tą piękną okolicę. Oj, tak szybko przez nią się nie da przejść. Tu można by się skupić sam chyba łącznie dwie godziny nad tym, jak tam jest ładnie. Mm-hmm. Ja myślałem, że jestem w górach. To też wam zdradziłem od razu i byście się ze mnie
2: nie, nie, tak
1: nie, nie jesteś, ty nie jesteś w żadnych górach. To po prostu jest dół. Aha. Czyli kwestia perspektywy. Okej. Okay. Ale jak już ustaliliśmy, gdzie to jest, no bo już mamy te miejscowości podane, no to opowiedzcie nam, moi drodzy Karolu i Izabelo, Izabelo i Karolu, czym wy się tam zajmujecie? Bo my tak cały czas mówimy o tym winie, ale to nie wasza wina.
3: To wina zawsze była moja, już się przyzwyczaiłem. Okay. I tutaj też można powiedzieć, bo tak jak wcześniej wspomniałem, w 2018 roku tutaj przyjechałem właśnie do P-Sportu. Tam było pierwsze moje mieszkanie. Później się przeprowadziłem właśnie do Dronu i 2,5 roku temu Izę sprowadziłem.
2: Sama się sprowadziłem.
1: Do Dronu.
3: Tak, tak, do Dronu. Właśnie po to, żeby zajmować się winnicami, które już prowadziłem. W międzyczasie jeszcze była taka sytuacja, że w ogóle nie mieszkałem nad Mozelu, tylko u Izy pod Koblencją mieszkałem, a na winnicę, żeby winnicę obrabiać, przyjeżdżałem w sobotę i w niedzielę.
1: To jest fenomenalne w tej historii, bo ty nie opowiadasz czegoś typu, no wiesz, mój dziadek przez tam ileś lat i jego pradziadek robili wina, ja się urodziłem i robię to, co dziadek. Nie. Ja, człowieku, sobie przyjechałem na winnicę i ja stwierdziłem, że ja będę robił wino. No to jest jakieś... Dlaczego? Jak? No, kto ci to powiedział?
3: No to nie było takie proste. Pracowałem u winiarza na winnicy i wynajmowałem mieszkanie u innego winiarza. No i właściciel domu, w którym mieszkałem, widząc...
1: Zapał?
3: Widząc moją pracę na winnicy, zaproponował mi, żebym sobie wziął jego jedną winnicę od początku do końca, czyli od zimowego przycinania aż do winobrania. Zrobił tam po swojemu i zrobił wino. Bez niczyjej...
1: Człowiek dał ci możliwość po
3: tak,
1: prostu.
3: Tak, tak, tak.
1: Otworzył ci drzwi.
3: Dokładnie tak. No i też tak zrobiłem. No, wino się udało, także w styczniu 2021 roku oficjalnie zarejestrowałem winiarnię, wydzierżawiłem winnice dodatkowe i od tego momentu oficjalnie produkuję wino nad Mozelą, co jest dosyć nietypowe, bo to, że Niemiec robi wino, no to...
1: Tak, wspominałeś o tym, że ty jesteś cukiereczkiem, dlatego że nie jesteś w tamtym regionie Niemcem, kropka.
3: Tak, tak. I to też jest wielki plus, bo Niemcy mają 600-500 lat tradycji robienia wina w rodzinie, a tutaj przyjechał ktoś z zewnątrz, robi dobrą robotę.
1: Od 3 lat zaczął zbierać winogrona.
3: Tak, tak, robi dobrą robotę, no i robi dobre wina, tak? Mhm. I jak przyjechałem do Niemiec, to myślałem na przykład, że Karol Rossi jest winem. Nie miałem bladego pojęcia ani o winorośle.
1: Ja tak myślałem, dokąd przyjechałem do ciebie, bo ty mi od razu to wyjaśniłeś.
3: Tak, tak, my bardzo lubimy ludzi uświadamiać w wielu kwestiach, ale to myślę, że dojdziemy do uprawy winorośli później. To też uświadomimy naszych słuchaczy
1: tak
3: w wielu kwestiach. I zgubiłem wątek.
1: To nie szkodzi, nie szkodzi, nie szkodzi, bo musimy się Izie też czasami dać troszeczkę wypowiedzieć, bo tak pięknie na ciebie zerka i spogląda i się tutaj podśmiechuje z nas. Ja was poznałem, bo to też możemy przecież opowiedzieć, przy okazji imprezy u naszych wspólnych dobrych znajomych, u państwa Skoczylas.
3: Pozdrawiamy.
1: Tak jest, na dziesięcioleciu ich tam siłowni, studia odnowy i ja już nawet nie wiem, co oni tam mają, bo tego jest tam dużo. Tak krótko mówiąc.
2: Można się zgubić.
1: Można się zgubić, naprawdę niezły labirynt różnych gabinetów, sal tortur i zabiegów. No i tam, pomiędzy tymi wszystkimi salami, siedziała sobie właśnie taka baba z dziadem. Krzaków nie było, ale było wino. I naprawdę, ja nie znam się kompletnie na winie, nie jestem w ogóle żadnym smakoszem, zresztą w ogóle na jakoś tam specjalnie na alkoholach, poza przeciętnym piwkiem to się raczej nie znam. No i muszę powiedzieć, że poczułem magię i poczułem różnicę, bo nie miałem po prostu nigdy wcześniej takiej okazji przejść z tego trunku, który znam jako wino, bo tutaj fajnie przepowiedziałeś, że ludzie myślą, że Carlo Rossi to jest wino. No i faktycznie wy otwieraliście do degustacji butelkę za butelką i to była bomba smakowa. Tam każda rzecz smakowała totalnie inaczej i robiła takie zamieszanie w kubkach smakowych, że nie chciało się w ogóle nic innego po tym ani jeść, ani pić. Tak, tak to było dobre. I pamiętam wtedy, że wy mieliście którąś tam chyba butelkę około 30-letnią, tak? Coś w tym stylu.
3: Tak, wiem, tak, że to odziedziczyliśmy.
1: W tym domu, do którego się wprowadziliśmy, po prostu ona już była.
3: Tak.
1: Wow, wow. Więc to jest to, że to jest pasja i tu chyba doszliśmy do tego, że to nie jest, nie musiałeś, tak? Nie musieliście oboje się tam znaleźć, chcieliście. Mm-hmm. To jest wasza chęć, wola. I z tego, co wiem, to wy do dziś też zajmujecie się innymi pracami. W sensie, niech to padnie, winnica to nie biznes, tak jakby.
2: To jest bardzo drogie hobby.
1: Bardzo drogie, uwielbiam to określenie.
2: To jest skarbonka, do której się wrzuca. Niestety trzeba się posiłkować z zewnątrz. Mm-hmm. Więc ja jeszcze przed przeprowadzką do dronu pracowałam w klinice na oddziale wczesnej rehabilitacji neurologicznej. I taka się poczułam trochę zagubiona zawodowo nad Mozelą, ponieważ tam takich rzeczy nie ma. I pracowałam w ambulanten Pflegedienst, a teraz poszłam na swoje. Tak, żeby mieć w końcu wszystkie weekendy wolne, żebyśmy mogli połączyć winnicę z pracą zawodową, żeby te weekendy można było przeznaczyć dla gości albo na wyjazdy dokądś z winem, albo po prostu do ludzi, żeby móc sobie dopasować godziny i na razie to się sprawdza.
1: Pogodzić te wszystkie pasje, prace i tak dalej. Jeszcze w tym wejściu, przed utworem, który zaraz wybrzmi, chciałbym, żebyś mi spróbowała, Izabelo, powiedzieć, jaki jest wasz cel, przesłanie i misja? Co wy chcecie osiągnąć i co wy robicie? Bo to jest tak kompleksowe, tak skomplikowane, w sensie lubicie ludzi, lubicie jak oni do was przyjeżdżają, lubicie wychodzić do ludzi, też wy się pokazujecie z tym winem. Nie prowadzicie jakiejś sprzedaży, nie macie sklepu, nie macie nawet strony, nie da się waszego wina, kurczę, znaleźć w internecie, chyba jeżeli was się nie zna. To jest tak niesamowicie tajemnicze, a wy cały czas przy tym coś robicie, obracacie się. Co byście powiedzieli słuchaczom? Na przykład ktoś sobie słucha teraz tej audycji i mówi, kurde, pojechałbym do nich. Może tak zrobić?
2: Można tak zrobić.
1: Wow.
2: Ale pytasz ogólnie, po co nam to? Po to, żeby mieć fajne życie, żeby przeżywać ekscytujące rzeczy, tak jak na przykład w tej chwili.
1: Pojechać sobie gdzieś do radia.
2: Tak, do radia i pogadać, upocić się w ciepełku. Poznaliśmy mnóstwo super fajnych ludzi przez naszą działalność, którzy przyjeżdżają do nas. My jeździmy do nich, spotykamy się, ci ludzie mieszają się potem między sobą. Można powiedzieć, że u nas się nawiązują przyjaźnie międzygatunkowe.
1: Tak, tak, tak, to prawda, tak jest.
2: Najlepszą taką okazją do poznawania fajnych innych ludzi są zbiory. Do nas na zbiory przyjeżdżają ludzie, którzy kompletnie nie mają pojęcia, o co w tym chodzi, albo mają bardzo błędne pojęcie i chcą zobaczyć, jak to jest, zobaczyć wino, produkcję wina od środka.
1: Świetnie, świetnie. Czyli jesteście instytutem powstawania wina i opowiadania i uświadamiania o historycznej okolicy waszego miejsca zamieszkania.
2: Generalnie najbardziej chodzi o to, że skupiamy wokół siebie fajnych ludzi.
1: Ludzi, ludzi, tak. To jest ta energia.
2: Tak,
1: ale
2: mamy klaser z ludźmi.
1: Tak, tak, tak, ale wy nie, no, jak to sformalizować? No nie da się tego zapisać gdzieś. My się zajmujemy byciem z fajnymi ludźmi i
2: a to wino to taki wabik na tych fajnych ludzi, wiesz? Takie nasze muszki i owocówki to są.
1: Ja nie umiem was podpisać. W sensie to takiego, Iza i Karol robimy to i tamto. Iza i Karol robimy wszystko, co nam się tylko podoba. Jesteśmy najbardziej bogaci życiowo, jacy tylko możemy być.
3: To ja jeszcze dodam dwa słowa od siebie. Zapytałeś się, jak to sformalizować. My właśnie ostatnio, 3 tygodnie temu, taki mały kroczek zrobiliśmy do tego, ponieważ w naszych okolicach nie dzieje się nic po polsku. Nie ma eventów, nic się nie dzieje. A 3 tygodnie temu udało nam się zorganizować koncert po polsku. I właśnie chcemy zbliżać Polaków za granicą, Polonię za granicą do siebie, żeby właśnie ludzie się poznawali i spędzali miło czas.
1: Tak? Czyli myślisz tu typowo o działalności eventowej z okraszeniem tego smakiem waszego pysznego wina.
2: Ale tak, tak. Żeby... I głównie w tych spotkaniach chodzi nam o integrację, bo tak, w samej okolicy dzieje się bardzo dużo, bo gdy przychodzi sezon ciepły, jest pełno hoffestów, winefestów, a takich typowo polskich imprez nie ma i ci ludzie są rozproszeni. I chcielibyśmy, tak jak właśnie w większych miastach, żeby po prostu ludzie wiedzą, że okej, dziady robią imprezę, przyjdzie dużo fajnych Polaków, można będzie nawiązać jakieś kontakty towarzyskie albo nawet biznesowe, bo dlaczego nie?
1: Pewnie, że tak. Ale to wszystko jest otwarte, nie? To nie jest tak, że za tydzień musicie mieć koncert albo imprezę, albo musicie tam postawić stoisko, musicie sprzedać ileś cystern czegoś. Nie, po prostu. Z dnia na dzień. Jak się to nie wydarzy, nic wam się nie stanie.
2: Tak, bo to jest, bo my żyjemy nad Mozelą, tu czas płynie inaczej. Ta, ja wiem. Plany płyną inaczej.
1: Ale wiesz, co jest ciekawe? Że to się rozumie, bo to ma bardzo dużą wartość, co ty mówisz, ale trzeba stamtąd wyjechać. Tam trzeba pobyć chwilę.
3: Trzeba to zobaczyć i przeżyć.
1: Tu się żyje nad Mozelą i to faktycznie ma jakiś tekst. Ja nie wiem, ma jakiś przekaz. Ja w żadnym momencie dnia i nocy nie wiedziałem, która jest godzina.
2: No po co
1: to? Kompletnie nie jest istotne, nie?
3: Tak, ale mi się wydaje, że to jest specyfika winiarskich regionów. Tutaj naprawdę czas płynie inaczej.
2: Oni są tak
3: wszystko
2: weselsi.
3: Jest bardziej na luzie.
1: No tak. Słuchajcie, czyli jest tak, że jakiś tam plan macie wstępny,
2: tak.
1: A przed nami wielki plan formacji akurat.

na ziemi ziemskie troski. Nikt nie mieszka na księżycu. Morsem nadał pan Twardowski. Ciekaw jestem, gdzie jest E.T. i co robi dziś pies Łajka.

0: Jesteśmy ponownie, my niewinni o winie dzisiaj. Fantastyczny temat, bardzo przyjemny i smaczny, tak w ogóle. Karolu, Izabelo, Karolu, lubię tak na przemian wypowiadać wasze imiona, ponieważ już nie chcę więcej baba i dziad, bo to tak trochę brzydko.
1: Ale my lubimy.
0: Wy lubicie.
1: Bardzo.
0: Teraz zrobimy test na redaktora, tak, i na ucznia, bo ja miałem wykłady od Karola, jak byliśmy na miejscu, opowiadał o wszystkim, mówił i... Proszę teraz, powiedz mi, czy ja to dobrze zapamiętałem. Jeździliśmy sobie po tej przecudownej okolicy, po tej dolinie w górach, czy górze w dolinach, ja już sam się tam zgubiłem, bo naprawdę byłem pewny, że jestem w górach, dopóki nie pokazaliście mi tego, że płaskowyż się łączy i faktycznie to jest dziura, to podziwiałem te właśnie winorośla i
2: winorośla na winnicach.
0: Winorośla na winnicach, tak, tu idzie mi dobrze. No i co się okazało, że jest tak jakby zróżnicowany poziom, gdzie one sobie rosną. Raz, że samej wysokości, na jakiej one są, a dwa, że zbocza, na jakim są. I ja zapamiętałem z twoich wykładów, że im niżej i bardziej płasko, tym gorzej. Dla wina, dla ceny, dla jakości trunku, dla uprawy i tak dalej.
2: Tak, tak. Większość ludzi przyjeżdża nad Mozelę, napi się taniego i smacznego wina, które właśnie jest produkowane na tych płaskich winnicach, gdzie jest praca maszynowa, wjeżdżają ciągniki, wjeżdżają kombajny.
0: I to wygląda jak pole.
2: Tak, tak, tak.
0: To faktycznie
1: typowa
0: wyglądało.
1: Uprawa.
0: Tak.
2: A jako, że ja pracowałem tylko i wyłącznie na stromych winnicach, z których pochodzą wina jakościowe, to my prowadzimy też winnice tylko i wyłącznie strome, żeby to wino było jak najwyższej jakości. I tam już jest praca ręczna. No. Czyli zbieranie winogron, cała pielęgnacja, całoroczna pielęgnacja tej winorośli też jest całkowicie ręczna, gdzie maszyny nawet potrafią obrywać liście.
0: Na tych płaskich.
2: Tak, tak, na tych płaskich, a my to robimy ręcznie. I właśnie wkładamy to swoje serce w tą pracę, tą energię swoją. No i to właśnie później czuć w efekcie końcowym.
1: Ręczny zbiór ma to do siebie, że każde grono jest obejrzane, wycięte są te rzeczy, które nie powinny się znaleźć w bali.
0: A tam poleci wszystko, co zbierze
1: tak,
0: kombajn.
1: Tak, tak. Bardzo dużo rzeczy, o których nie chcę teraz mówić. Nie chcę.
2: A ja właśnie bym powiedział.
1: To wyjaśniamy prywatnie bardziej. Co mamy ludziom serca łamać, ale bo jest praca nie tylko ręczna, ale nożna, ponieważ przy zbiorach u nas wino jest deptane bosymi stopami i praca należy tylko i wyłącznie do pani.
0: Ale podczas zbiorów jest deptane?
2: Tak, tak, bo jak
1: tak,
2: już...
1: Tak, muszą być od razu przerobione.
0: Naprawdę?
1: Zjeżdżają z pola i to jest kolejny
0: etap. Aha, ale już, no, w sensie nie jest to na krzaku, nie jest to na winnicy. To już się odbywa
2: no, na krzaku to akrobatki by było trzeba.
0: No właśnie.
1: To by był pole dance na winnicy.
0: No właśnie. Czyli im wyżej i im bardziej stromo, tym lepszy będzie produkt, tak krótko można to powiedzieć? Czy to jest wasza fanaberia?
2: Nie, nie, ogólnie tak. Jest bardzo, bardzo dużo czynników, które wpływają na owoce i to jest jeden z tych czynników, ale to nie obiecuje, że efekt końcowy będzie wysokiej jakości.
0: No właśnie, i tu jest moje pytanie, na ile to jest takie, bo jak tam chodziliśmy, przemierzaliśmy te zbocza, to ty często tak gdzieś tam zwracałeś uwagę, o, tu mamy 45 stopni, tam mamy 56, tu mamy 72, na mojej jest 77. I ja sobie w pewnym momencie tak myślę, czy to jest taka branżowa przechwałka, że spotyka się winiarz z winiarzem, ty, jaką masz, nie? No ja mam 77, a ja 6, o, no to słabo, to ja wygrywam. Czy to faktycznie jest atut przetargowy w produkcji?
2: Nie, oczywiście jest to atut, ale przede wszystkim winiarz musi wiedzieć, jak prowadzić te winiarze. Winorośla, żeby owoce były jak najwyższej jakości, ale ten przechył tych winnic też ma bardzo duże znaczenie, ponieważ słońce pada pod innym kątem. Przede wszystkim strome winnice są zbudowane z szify, czyli po polsku z łupka. I to jest ten magiczny kamień z Nadmozeli, który wpływa na wyjątkowość tego wina. I ludzie, którzy znają się na winie, od razu po pierwszym łyku będą wiedzieć, że to jest wino z Nadmozeli.
0: Kamienia.
2: Tak, tak. Bo po prostu szifa jest bardzo mineralna i winorośla z tej bardzo bogatej skały biorą składniki odżywcze, minerały. Niektóre, na niektórych winnicach nie ma po prostu ziemi jako takiej.
0: Tylko na skalę tak pokazywałeś.
2: Tak, no. Tylko jest ta pokruszona skała i tak jak ci pokazywałem, łupek, polska nazwa łupek jest od tego, że się odłupuje i nawet w palcach można sobie skałę odłupać.
0: Tak, i tu też istotnie wspomnę, to się bardzo rzuca w oczy i nie da się tego nie zauważyć, że ten łupek jest wszędzie, ponieważ całe miejscowości są z niego zbudowane.
1: Tak,
0: przepiękne elewacje domów, tam nie ma tynków, nie ma, znaczy no niektórzy się rzucili niestety na tynki i mają brzydziej niż ci, którzy nie zrobili nic tak naprawdę, ale ten łupek jest przepiękny, to jest takie szaro-czarne, nie? Takie
2: to raczej bardzo ciemnie. Bardzo dużo odcieni ma.
0: Ale prawdopodobnie już ten stary, który jest długo na murach, on się tak chyba
2: podejmuje. No, są różne też rodzaje tej szify. Jest blau szifa, jest grau szifa.
0: Ja głównie tak grał jakby.
2: Tak, i jeszcze są rdzawe odcienie, co oznacza, że jest dużo żelaza w tej skale. No, nasz dom jest zbudowany właśnie z szify, gdzie ściany mają metr grubości.
0: Tak, wow.
2: I nie mamy zasięgu w domu.
0: No nie, to faktycznie przy włączonym routerze 2 metry od okna nie ma nic. Tak dokładnie siedziałem.
1: I to jest ten cudowny spokój.
0: Tak.
1: My mamy kontakt ze światem wtedy, kiedy my chcemy.
0: Ale to jest prawda. Ja sam spostrzegłem, że mi się w ogóle po tam, nie wiem, dosłownie po paru 10 godzinach zniknął nawyk w ogóle jakiegoś gapienia się na telefon. No bo po co?
1: No bo on i tak samo nie przyjdzie.
0: On i tak mi nic nie pokaże, nie? Muszę pójść, muszę wstać, muszę włączyć router. Nieważne, niepotrzebne. Wspaniale. Poopowiadaliśmy sobie o tym, jak te wina smakują w zależności od tego, gdzie i na jakim poziomie i pod jakim kątem były uprawiane. No to teraz w takim układzie podsumujemy sobie to utworem o takim bardzo waszym tytule, który nazywa się Winobranie.

0: My w studio jesteśmy już po winobraniu. A jak to wygląda na winnicy?
1: Winobranie jak wygląda na winnicy?
0: Nie, czy już było, czy jeszcze nie.
1: A, nie.
0: Ja nie sezonowy, ja nie wiem.
1: Nie. Winobranie zaczyna się w początku września. Wszystko zależy od pogody. My też nie jesteśmy w stanie powiedzieć, kiedy mamy winobranie. My jesteśmy w stanie powiedzieć na tydzień, na dwa tygodnie, zanim zaczniemy zbierać.
2: Albo dzień przed.
0: Okay.
1: Tak, no niestety czasami pogoda płata nam figla. Ostatnie dwa lata pierwszy zbiór, była piękna pogoda, a później trzy dni padał deszcz i musieliśmy szybko ratować owoce, bo już zaczynały pleśnieć na krzakach.
2: I nie byłoby wina.
0: Przejdźmy sobie tutaj taki mały, zróbmy kalendarzyk, terminarzyk. Jak to wygląda w przypadku winiarza i człowieka, który się tym zajmuje? Jakie są najważniejsze daty w roku i co trzeba zrobić? Bo ja, tak jak na początku zajawiłem, myślałem, że biorę górkę, sadzam krzaczek, przychodzę za pół roku, ścinam i piję wino, a to tak nie wygląda.
1: No to zaczniemy od zimy, od stycznia i to jest najważniejszy etap, moim zdaniem, czyli zimowe cięcie winorośli. Zanim zaczniemy przycinać winorośl, musimy przemyśleć to, co chcemy z danej winnicy otrzymać. Czyli wino jakościowe, tak jak my chcemy otrzymać wino jakościowe, wtedy krzewy tniemy, aby tych owoców było mało. Bo im więcej owoców, tym ta energia ziemi, te minerały dzielą się na więcej i owoce są niższej jakości i efekt końcowy, czyli wino też jest niższej jakości.
0: To już jest ciekawe. Jakość. Czyli nie chcemy kompletnie mieć dużo.
1: Nie. Ja zaczynając właśnie w 2021 roku musiałem podjąć decyzję, czy chcę robić dużo i tanio, czy robić tak, jak zostałem nauczony, robić porządnie.
0: Czyli kunszt prawdziwy.
1: Tak. No i tutaj też nie będąc skromnym, wina wysłałem w 2023 roku do magazynu Winum, który jest największym magazynem winiarskim w Europie i jedno z win z pierwszego roku produkcji zostało Riesling Champion, dostało złoty medal, gdzie w tym konkursie było 1300 win i wina od największych niemieckich producentów, którzy właśnie mają 600 lat albo 300 lat tradycji robienia
0: wina. To był
1: wina.
0: Twój pierwszy ten zbiór?
1: Tak, z pierwszego roku.
0: Poważnie?
1: Tak.
0: Ale twój prywatny, tak? Bo wcześniej miałeś wiedzę, co robisz, ty wiedziałeś.
1: Tak. To był pierwszy oficjalny rocznik z winiarni.
0: Twojej?
1: Tak.
0: Wow, no to pięknie. Tym bardziej nie do wiary, jak tu rozmawiamy, bo wydaje się, że masz złoto w ręce, a wcale się z tym nie obnosisz i wcale nie skaczesz z radości i się nie chwalisz, wow, ja mam złoto, tylko naprawdę trzeba chwilę z tobą pogadać, trochę was poznać, żeby tak naprawdę dotrzeć do tego waszego wina, bo wy tym wcale nie emanujecie tak bardzo, nie?
2: No mieliśmy taki czas przestoju podczas przeprowadzki pod Koblenz tutaj nad Mozele, ponieważ dom, który wynajęliśmy, wymagał gruntownego nie remontu, ale po prostu wyniesienia kupy mebli, śmieci, wszystkiego. Więc nie za bardzo mieliśmy czas na marketing. Drugi rok w sumie zaczęliśmy dopiero i w tym roku zaczęliśmy tak na dobrą sprawę organizować różnego rodzaju spotkania, imprezy, udzielać się my towarzysko, dawać się poznać, kto my jesteśmy, co my robimy, bo to nie chodzi tylko o pokazanie produktu, tak? My mamy wino, kupcie.
0: Tak.
2: My sprzedajemy.
0: Adres, cena, do widzenia.
2: Tak. My sprzedajemy nas, naszą historię i to, co kochamy i myślę, że można nas polubić.
0: Można, więc ja to potwierdzam. Można. Nie tylko na Facebooku.
2: No. Także generalnie sprzedajemy całą tę historię, która wokół tego jest, a nie tylko produkt końcowy.
0: A to ja to ładnie podsumuję, bo mamy równiutkie przełamanie godzinowe, moi drodzy.
3: Minęło 20 w Radiu Darmstadt, a ta audycja nazywa się Danuta.
4: Danuta?
0: Tak się ona nazywa, dokładnie. Szanowni Państwo, minęła 20, no to jeszcze nasz wspaniały niemiecki dżingielek.
5: Radio Darmstadt. Rada.
0: Guten Abend, es ist 20 Uhr, ich heiße Jacek Sabok, ich bin von den internationalen Redaktion. Nächste Stunde wird auf Polnisch moderiert und meine Sendung heißt Danuta, was bedeutet gib dein Ton.

0: Muzykant.
1: Jestem Jacek Sabok, Jacek Muzykant. Razem ze mną w studio Izabela Cieślak, Karol Maksymowicz, czyli Baba z Dziadem. Nasi polscy producenci wina znad rzeki Mozeli. Czy dobrze powiedziałem?
2: Bardzo ładnie.
1: Jak na razie wszystko się zgadza. Otwiera nam się druga godzina naszej niewinnej audycji o winie. Wspaniale, że jesteście. Macie niesamowitą historię życiową i niesamowicie o tym opowiadacie przede wszystkim. Ale ja myślę, że sobie tutaj zaczniemy przełamaniem muzycznym tą drugą godzinę, bo dużo mówimy. Ja już tu wprowadzę Karola w temat. Zobaczymy, jak z niego wybrnie i do czego dojdziemy. Ale kiedy byliśmy tam nad tym pięknym łukiem tej rzeki, chyba w najwyższym punkcie, w jakim się dało, to mówiłeś, że przy odpowiedniej pogodzie podziwiamy jeszcze całość tej miejscowości, którą widzimy w dole, znad chmur. Jesteśmy, tak, tak możemy się, nie będąc w górach, możemy znaleźć się nad chmurami i na tą okoliczność demono statki na niebie.

0: Statków ja na tym niebie nad Mozelem akurat nie widziałem, ponieważ pogoda była piękna, a tymi statkami są chmury, o których wspominaliśmy przed utworem. Piękne było to na wyprawie do was i myślę, że każdy, kto się do was wybierze, będzie miał taką możliwość, że zabieraliście w nas w miejsca, które nawet na GPS-ie raczej nie występują. Jeżeli ktoś tam fizycznie własnymi nogami nie przelazł, no to się nie dowie, że takie coś jest. A myśmy byli w takich punktach chyba z pięciu.
1: Tak, no.
0: Razem, proszę, razem.
2: Nie, no my jako tubylcy, można powiedzieć, no znamy takie miejsca, które są nieoczywiste dla turystów i których się nie znajdzie na mapach Google. Dlatego też wszystkich, którzy do nas przyjadą, chcemy pokazać ten nasz świat, czyli właśnie zabieramy w takie nieoczywiste miejsca, ale też pokazujemy ten świat, który widzi tylko winiarz i normalny człowiek nigdy tego nie zobaczy, a my właśnie chcemy tą naszą

0: po prostu zwykli rolnicy, którzy mają swoje uprawy, tylko zamieniają je w coś ciekawego.
1: No tak. Bardzo też zapadła mi w pamięć taka... No wyglądało to jak kaplica, jak stara kaplica, to miejsce, w którym jest grill i opowiadaliście, że będziemy mieli w planie zrobić tam polonijną imprezę w ogóle.
0: Tak, to jest miejsce, gdzie już od roku, można powiedzieć, robimy nasze eventy, a teraz właśnie, że już mamy troszeczkę więcej czasu i chcemy się zająć integrowaniem Polaków i Polonii. Chcemy tą chatkę grillową właśnie zamienić w taki plac, gdzie te nasze eventy będą się odbywać, otwarte dla wszystkich, gdzie będzie można dobrze zjeść, napić się
2: oczywiście
0: i porozmawiać.
2: Polskiego jedzenia.
1: Tak. Tak, bo te imprezy, które wy robicie, robicie od początku do końca. Tam jest wasze picie, wasze jedzenie, wszystko jest wasze i to jest wspaniałe. Znaczy, bardziej to wy je zaczniecie robić, bo ja myślę, że to na razie to zrobicie
2: tak,
1: takie przetarcie, nie?
2: Na razie zapuściliśmy Żurawia, tak. Czy w ogóle będzie zainteresowanie. Ale z racji tego, że tej pracy, ze względu na nasze prace zawodowe, tego czasu mamy mało trochę, więc nie jest to tak intensywne, jakbyśmy chcieli, ale na pewno w przyszłym roku będą te pikniki integracyjne dla Polonii i chcemy właśnie, żeby to miejsce było takim pewniakiem dla Polaków, że usłyszą, oho, to idziemy.
1: Nie, no miejsce jest fenomenalne, ja je tak leciutko opiszę, bo radio jest sztuką opowiadania poprzez słowa, nie mamy obrazu, więc to jest taka jakby polana dość wysoko zlokalizowana, można to tak określić, bo to jest w lesie, w prawdziwym lesie, tam się
2: tak,
1: jedzie.
2: Tak, z daleka od ludzi.
1: Bezkres lasu i nagle jest kawałek po prostu pola, kawałek polany, na której stoi bardzo stary budynek z kamienia właśnie, w którym można sobie zrobić grilla i jest po prostu troszeczkę terenu, czyli wszystko jest dzikie. Tam można przyjechać z namiotem.
2: Z kamperem.
1: Z kamperem, więc tego typu ciekawostka. No i mamy tutaj już taką wizję, że to wy planujecie troszeczkę zaktywować i Polonię i region wokół siebie i tam zacząć działać i dojść do takiego momentu, jak mówicie, wspaniałego, że jak ktoś usłyszy z Polski, aha, u tych ludzi tam, u tej baby z dziadem nad tą Mozelą jadę, bo trzeba.
2: Dokładnie.
1: Ale teraz moje pytanie jest następujące. A jeżeli ktoś chciałby was mieć u siebie na imprezie, to czy też może na taką aktywność liczyć? Czyli, że wy jako winiarze, wy jako wasza działalność przyjeżdżacie i to wy się oferujecie gdzieś u kogoś.
0: Ależ oczywiście, że tak. Bardzo chętnie bierzemy udział w takich eventach. Właśnie w szczególności w polonijnych, ponieważ my jesteśmy w sumie dumni z tego, że my nie pochodzimy stąd, a robimy coś, co ludzie tutaj robią od wieków. I między innymi na etykiecie wina można znaleźć biało-czerwone serce.
1: Widziałem, tak.
0: Czyli już od samego początku informujemy ludzi, że jesteśmy Polakami i w szczególności właśnie do Polaków, do Polonii kierujemy to, co robimy, czyli wszystko, eventy, no i oczywiście nasz...
1: Produkt końcowy
0: naszej pracy, ale właśnie przede wszystkim chcemy ludzi integrować, poznawać przede wszystkim, tak jak Iza już wcześniej powiedziała, poznaliśmy mnóstwo świetnych ludzi, z którymi się zaprzyjaźniliśmy, którzy nawet przyjeżdżają do nas,
2: jak nas nie ma w domu.
1: O!
2: Bo drzwi są otwarte, tak. Sam widziałeś.
1: Tak, widziałem i kilkukrotnie się o to pytałem, jak otwarte, ale tak
2: no,
1: całkiem idziecie
2: otwarte.
1: Sobie gdzieś, o tak, zostawiamy po prostu otwarte, człowieku, czego nie rozumiesz.
0: Tak, jak się przeprowadzaliśmy od Dizy spod Koblenz, no to postanowiliśmy, że nasz dom będzie domem otwartym.
2: Nie publicznym, otwartym.
0: Tak,
2: publicznym.
0: Otwartym, tak. I po prostu każdy może do nas przyjechać, możemy użyczyć spania, tak, bo no niestety nasz dom nie nadaje się do...
2: Nie prowadzimy działalności turystycznej, tak, komercyjnej, więc nie wynajmujemy pokoju, ale chętnie przyjmujemy gości, których lubimy.
1: I tu jest bardzo ważny punkt, który ja chciałem jako osobne wejście może zrobić, ale płynnie, nam dzisiaj idzie, tak jak płynie ta rzeka i płynie to wino tam w tych beczkach, więc bardzo płynnie sobie tutaj przechodzimy od tematów do tematów. No i właśnie tutaj istotnie trzeba podkreślić, że

0: wy nie macie żadnej oferty, nie macie żadnej bazy noclegowej, to nie to, to nie ten klient.
1: Ale 30 osób się zmieści.
0: Tak, i ja dostałem to w ten sposób, jako informację, człowieku, znasz ludzi albo sam chcesz, przyjedź, popracuj, pożyj i pojedź.
1: Tak,
0: to
1: bardzo,
0: nie kosztuje.
1: Bardzo chętnie oferujemy właśnie bartery. Zapraszamy kogoś na weekend. Jest jeden dzień pracy na winnicy. Z naszej strony jest wyżywienie, znaczy wikt i opierunek. A w drugi dzień zwiedzanie okolicy. Na własną rękę. Także coś za coś. Lubimy taką wymianę. Nie tylko przez papier.
0: Tylko osoba jadąca do was musi sobie zdawać sprawę z tego, że nie jedzie do kurortu, nie jedzie do hotelu czterogwiazdkowego.
1: Nie, musi głaskać koty.
0: Tak, tak. To jest po prostu życie u ludzi. To nie jest tak, że ma wydzielone tu sobie ugotujesz, tam sobie zjesz. Nie, to działa razem. To się wszystko...
2: Sielskie życie na wsi.
0: Oj, bardzo sielskie.
2: Przede wszystkim ktoś, kto przychodzi do nas do domu, zostaje poinformowany.
1: Gdzie jest lodówka?
2: To jest lodówka, tutaj jest łazienka.
0: I to wszystko.
1: I to wszystko.
0: Działaj. Wspaniałe. Wspaniałe to jest. Pytając się was o motyw muzyczny, jaką muzykę byśmy tu pograli, tak naprawdę dostałem tylko jeden konkretny tytuł, a resztę gdzieś tam zbudowałem wokół tego. Izabelo, to była twoja propozycja, więc powiedz nam proszę, czego teraz posłuchamy.
1: Marek Grechuta, W dzikie wino zaplątani.
0: Tak właśnie będzie.

gdzie to wino dzikie plącze. Czemu już nas nie oplącze? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino dzikie plącze? Czemu już nas nie oplącze? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino dzikie plącze? Czemu już nas nie oplącze? Mógłbym z tobą w winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino dzikie plącze? Czemu już nas

0: weekendowskie audycje w Radio Darmstadt. Piątki od 19 do 21. Pierwszy piątek miesiąca Misz Masz, Julita Miszkę. Drugi piątek miesiąca Darmstadtska Fala, Karol Igor Prabucki. Trzeci piątek miesiąca Danuta, Jacek Sabok. Czwarty piątek miesiąca Eliksir, Elik Plichta. Piąty piątek miesiąca Danuta i Jacek Sabok. W soboty między 15 a 17 Polnisches Magazin Bigos, Elik Plichta. Druga środa miesiąca między 21 a 23 Karolinka, Karolina Kochański. Czwarty czwartek miesiąca od 21 do 23 Tomograf, Tomasz Czebatul.
1: No i jeszcze musimy dodać Renatę Masztalerz. Znacie Renatę?
2: Znamy.
1: Oboje znacie.
2: Tak.
1: I Renatka ma swoją audycję w drugą niedzielę miesiąca w godzinach 21 do 23, a nazywa się ona Reset. Mam nadzieję, że słuchacie wszystkich polskich audycji w Radio Darmstadt.
2: Ależ oczywiście.
1: Ja wiem, na winnicach widziałem nagłośnienie i cały czas jest słuchane. Bardzo dobrze tak ma być. No słuchajcie, 40 minut nam zostało do końca audycji. Muzyczkę dzisiaj mamy bardzo fajną, pokładaną, spokojną. A ja bym się was chciał teraz zapytać, czy to wy chcielibyście sami coś o sobie opowiedzieć? Może macie jakąś historię do przekazania?
2: Historii mamy dużo, ale nie wiemy, czy się nadają do publikacji.
1: A to poprosimy taką, która się nadaje i jak już tak was wpuściłem, to może dajcie jakąś anegdotkę albo dwie, takie w pełni legalne i cenzuralne, jakie trafiły wam się podczas właśnie takich spotkań z ludźmi, podczas tego winobrania, jak tych ludzi jest dużo. Co tam się ciekawego u was wydarzyło? Czy macie coś z rękawa?
2: Dobra, to ja może powiem. Takie nasze pierwsze winobranie w tym domu, w którym mieszkamy, było no, kompletnie szalone. Po prostu wrzuciliśmy informację na Facebooka. Przyjechali do nas ludzie z czterech różnych grup.
3: Z
2: facebookowych grup.
1: Czekaj. Przyjechali ludzie, których nie znacie.
2: Niektórych znaliśmy,
1: ale
2: bardzo właśnie bardzo dużo ludzi przyjeżdża, których nie znamy, ale później już się bardzo dobrze znamy.
1: No tak.
2: I nawet nasz sąsiad, dzięki któremu mamy ten dom, tak, bo on nam o nim powiedział, jak przyszedł do nas, otworzył drzwi.
3: I zobaczył te kobiety skąpane w soku, słuchaj, po czubki głów. Za nie mógł. I obserwował tylko to słowiańskie piękno.
2: Nie, po prostu no, bardzo się zdziwił, bo już nikt w taki sposób nie robi tego wina, tak? My robimy...
3: Tak bosą stopą.
2: Zawsze wszystkim tłumaczę, że no, my robimy w starej szkole, tak? Czyli tak jak ludzie robili 100 lat temu.
1: Jak ci Rzymianie, którzy...
2: No nie, Rzymianie troszeczkę inaczej, ale, tak, ale mniej więcej tak jak to się robiło 100 lat temu. Mamy maszyny po naszych poprzednikach, z tego domu. Maszyny, które mają 80 lat. Nie mamy nowych maszyn jakichkolwiek, także naprawdę w cały ten proces produkcji wkładamy bardzo dużo siły i energii.
1: Własnej pracy.
2: Tak, własnej pracy. No i właśnie na tym winobraniu, pierwszym w tym domu, mieliśmy ponad 30 osób, które nam pomagały. Ludzi, którzy się nie znali między sobą, ale zawsze nas cieszy, jak właśnie gdzieś tam na Facebooku widzimy, że ci ludzie z różnych grup gdzieś jeżdżą razem, robią coś razem fajnego i właśnie bardzo nas to cieszy i właśnie dlatego no, chcemy integrować tych Polaków, bo naprawdę jesteśmy w stanie bardzo dużo fajnych rzeczy zrobić, tylko potrzebujemy troszeczkę takiego popchnięcia,
1: czyli ludzi.
3: Ty pytałeś o anegdotki, tak mi się teraz jedno przypomniało,
1: tak.
3: Wiesz, bo...
1: Wiem, że u was jest strasznie dużo śmiesznych rzeczy dzieje, no ale nie wszystko się na antenę nadaje.
3: Panowie bardzo lubią się stawiać w pozycji takiego rycerza na białym koniu, tak? Mhm. Ale w momencie, gdy kobieta nie znajduje się w opałach, to trzeba tak zrobić, żeby się w tych opałach
1: znajdowała.
3: Karol pomógł mi parę lat temu w rozbudowie samochodu, żebym sobie mogła nim więcej podróżować. No i po tym zaprosił mnie nad Mozelę. Nad Mozelę z Koblenz jechałam 7 dni i jak już dojechałam, to poprosiłam go, żeby znalazł mi jakieś bardzo fajne miejsce na dziki kemping, gdzie mogłam sobie spać i rano się obudzić i powiedzieć, kurde, najlepsza kawa. Karol stwierdził, że okej, znajdzie mi takie miejsce, tylko że mu się trochę drogi pomieszały i to było po deszczu. Więc samochód mi zabuksował na stromym zboczu w błocie.
1: Ale kawa była dobra.
3: Tak, ale zanim do tego doszło, to była kupa stresu, bo ja chcę do przodu, do góry, a za mną przepaść.
1: O.
3: Tak. No ale Karol, jak już stwierdził, uratował mnie z tych opałów oczywiście, a stwierdził, dobra, to ja już zostaję.
1: Ale to czekaj, to miało być miejsce, w którym tą kawę podają, czy ty sama ją tam miałeś?
3: Nie, no sama, bo tam ludzi nie ma. Ja jeździłam tylko tam, gdzie ludzi nie było.
2: Aha. Byliśmy nad samym, na szczycie, można powiedzieć, tak jak ty byłeś u nas i widzieliśmy całą panoramę Mozeli, no to zabrałem w takie miejsce, tylko dzikie takie miejsce, gdzie nie chodzą ludzie.
1: Gdzie wiedziałeś tylko ty.
2: No nie tylko ja, ale no, był przepiękny widok rano przede wszystkim. I... się zwiesiłem. Nie, no, no i Iza, jako że miała przygotowany samochód, gdzie była kuchnia, można było sobie zagotować wodę i wypiliśmy rano smaczną kawę.
1: Jak już jesteśmy przy tych samochodach, historia fajna, ciekawa bardzo, ale mnie też bardzo u was cieszy i pociąga właśnie to, ta wasza jakość i to, że wy na wszystko praktycznie macie swoją nomenklaturę, swoje słowo. Jak mówicie na swój samochód, którym przyjechaliście dzisiaj?
3: Tofik.
1: Tofik. A dlaczego?
3: Trafik.
1: Bolero Trafik, proszę państwa. Dzisiaj każdy Renault Trafik to Tofik, więc tak też możemy. Pograjmy sobie, bo przygotowaliśmy troszeczkę tych utworów, a... mówimy też niemało. Myślę, że zagramy sobie teraz taki piękny utwór od formacji Elektryczne Gitary. Czy lubicie elektryczne gitary?
3: Lubicie.
1: Lubicie. No to chodzę i tańczę, bo powinien, na pewno się chodzi i tańczy. I powinnicy się też tak, chodzi tak. I tańczy.
2: Tańczy się. A na pewno schodzenie może być różnie.
1: Schodzenie może być różnie. Wiem, do jakiej historii nawiązujesz, Karolu.
4: To od początku.

0: Zdecydowanie bardziej tu niż tam jesteśmy my. No, zbliżamy się już do końca naszej audycji, niecałe pół godzinki. Bardzo dużo przerobiliśmy tematów odnośnie waszej wspaniałej okolicy, odnośnie tego, czym wy się zajmujecie. No, głównie zajmujecie się tą produkcją wina, tak? To powiedzcie mi, dlaczego tak w przybliżeniu ilość sklepów, punktów, restauracji i miejsc, w których można nabyć wasze wino, wynosi mniej więcej zero.
1: Tak jak wspominaliśmy wcześniej, bardzo lubimy kontakt z ludźmi i w sumie 99% sprzedaży to jest sprzedaż prywatna. Po prostu ludzie albo przyjeżdżają do nas i właśnie ich oprowadzamy, pokazujemy tą magiczną krainę. Taki jest nasz pomysł.
2: I warto dodać, że to są głównie Polacy. No,
0: dlatego jesteście w tym radiu, bo ono do Polaków jest skierowane właśnie.
2: Tak, i my bazujemy raczej na tym, że jeżeli komuś wino zasmakuje, to powie, kurde, fajne.
0: I se wróci,
2: pokaże
0: se kupi.
2: Koledze.
0: Tak, i to tak. Wystarczy, tak? Mhm. Nie, więcej do szczęścia nie potrzeba. Mówiłeś, Karolu, mi kilkukrotnie, że ty jesteś małym winiarzem, tak? Małym, w sensie nie jest to jakaś produkcja wielka, bo znowu jakość.
1: Tak, jakość. No i też trzeba właśnie wziąć pod uwagę to, że nie dostałem nic od ojca, w sensie związanego z winem, tak. Nie dostałem nic od ojca, od dziadka i wszystko musiałem zaczynać totalnie od zera, pracując na winnicy u kogoś. Także wszystkie zbiorniki, szlaufy, pompy, wszystko totalnie od zera. I ta produkcja nie jest duża, między innymi przez to, ale również produkcja nie jest duża ze względu na to, co powiedziałeś, na tą jakość wina. Mhm. Czyli my chcemy uzyskać niedużą ilość owoców. Prawnie możemy z jednego hektara winnicy zebrać 12,5 tysiąca litrów. My staramy się zebrać 3 tysiące litrów.
0: Wow.
1: A pogoda nam pokazuje, że będzie jeszcze mniej, ale za to jakość tego wina jest po prostu... No, Mogę świadomie powiedzieć, że na światowym poziomie.
0: Ale widzisz, co to znaczy niedużo? Bo jaka to jest skala? No nie wiem, dla użytkownika niedużo to będzie 10 butelek. No to więcej niż 10 butelek rocznie zrobisz?
1: No tak, tak.
0: Trochę więcej.
1: Trochę więcej. Nie, no w pierwszym roku produkcji to było 4000 butelek.
0: 4000 butelek, czyli no ładnie.
2: Wystarczy, żeby kilka osób uszczęśliwić.
0: No wystarczy. A to tylko do obiadu podobno. Ja słyszałem, że więcej
1: nie
0: ma.
1: Nie, nie, nie. Jak mieszkasz w rejonie winiarskim, wino się pije powolutku.
0: Do przez
1: cały dzień.
0: Aha, czyli niespiesznie.
1: Tak, tak. Od no, śniadanie zaczynamy szampanem.
2: Tak jak płynie życie nad Mozelą po prostu.
0: No to dobrze, to mamy już ustalone, że jest tego sporo, ale niedużo. Tak troszeczkę abstrakcyjnie nam tu wyszło. A jak to jest, wspominaliśmy też, to znaczy na ofie, nie mówiliśmy tego na antenie, że są tak jakby różne klasyfikacje wina i ty mówiłeś mi, że jesteś w drugiej, tak jakby?
2: Nie, nie, nie, tu chodziło o półeczki cenowe.
0: Półki cenowe.
2: Bo od wielu osób słyszymy, no wy to macie drogie to wino. Bo ludzie są przyzwyczajeni do tego, że wino nad Mozelą kosztuje nawet poniżej 10 euro.
0: I to jest bardzo tanie wino.
2: To znaczy tak, tak, generalnie tak. I to jest powiedzmy ten pierwszy przedział cenowy. My oceniamy nas jako ten drugi przedział cenowy. Czyli powiedzmy tak od 15 do 30 euro, w zależności, które wino. Ale są wina nad Mozelą, które wykraczają poza skalę i to są drogie wina.
0: Sky is the limit, tak? Tutaj nie ma chyba limitu cenowego.
2: Dokładnie tak. Także 300-400 euro za butelkę też można nad Mozelą zapłacić.
1: A ja jeszcze mogę dodać, że z mojego punktu widzenia winiarza możemy powiedzieć, że to jest niedoszacowane, ponieważ winnice, które prowadzimy według niemieckiej klasyfikacji to są winnice Erste Lage, czyli najwyższa jakość w Niemczech. Czyli to całe wzgórze, które nazywa się Hofberg, Drona Hofberg, to jest Erste Lage.
0: I to obie dwie, tak? Jakby winnice i obie są...
1: Nie. Ogólnie parceli mamy 9 w tym momencie.
0: Parcela to?
2: Kawałek to, ziemi, na której rośnie.
1: Kawałek gruntu.
0: Czyli tak? Macie 9 osobnych miejsc?
2: Tak.
1: Jedna winnica jest złożona na przykład z 3 parceli.
0: Czyli w jednym punkcie są 3?
1: Tak, ale to jest jeden kawałek, ale w papierach... To, co Niemcy lubią.
0: Tak, tak. Wy nie.
1: Tak, tak. To po prostu są 3 osobne parcele, ale to jest jedna nasza winnica.
0: Jeszcze taki bardzo ciekawy wątek. Hasło, które ja zapamiętałem, to był Kela Control, tak?
2: Mhm.
0: Czyli...
1: Ale o tym to nie mówimy.
0: Ale nie, no, tu warto podkreślić, bo my tak opowiadamy trochę czarodziejsko i pobocznie, tak, nie, no, nie mamy sklepu, nie mamy nic, w sumie to jesteśmy tacy troszeczkę wirtualni. Jak kogoś polubimy, to on może się napić naszego wina, bo tak to mniej więcej nam tutaj troszeczkę wychodzi, nie? A tu się okazuje, że wy podlegacie wielu obostrzeniom. To nie jest jakieś tam ciche pędzenie bimbru gdzieś za stodołą, żeby nikt się nie dowiedział, tylko jest urząd, który przychodzi robić kontrolę piwnic tam na winie.
1: Oczywiście, że tak. W Niemczech wszystko musi być zarejestrowane. Na wszystko jest stos papierów. Także po skończonym winobraniu do 10 stycznia mamy czas, żeby zarejestrować w urzędzie, ile mamy wina. Później musimy zarejestrować wino, które zostało rozlane. Czyli część wina na przykład możemy zostawić w zbiornikach, ale jeżeli jest rozlane do butelek, od razu...
0: A to już się liczy jako produkt, tak?
1: Tak, i wtedy wino musi iść do laboratorium i z laboratorium jeszcze do Landwirtschaftskammer, czyli urzędu, który zajmuje się winiarstwem, i w tym urzędzie jest jeszcze specjalna komisja, która sprawdza, czy to wino nadaje się do sprzedaży, i po przybiciu pieczątki droga jest otwarta.
0: Mamy
1: do
0: produkt.
1: Sprzedaży. Tak.
0: Aha. Czyli to nie jest tak, że ktoś przechodzi, ty nagle bierzesz szlał, weźmiesz tam, spuścisz z beczki, a masz.
1: No niestety w innych rejonach winiarskich jest taka możliwość. Aha. Na przykład we Włoszech, w Hiszpanii można przyjść z 5-litrowym baniakiem po wodzie i można kupić takie wino.
0: A ty dopiero po pieczątce masz
1: tak,
0: produkt.
1: Deutschland,
0: wow.
1: Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen, ja genau. Genau, tak.
1: Tak, tak. Także w Niemczech musi być nadany numer specjalny i każde wino ma swój numer i wtedy można je sprzedać. Nie można sprzedawać ze zbiornika, tak jak to jest właśnie w innych regionach winiarskich, ale właśnie każdy region winiarski jest specyficzny, ma swoją specyfikę i swoją charakterystykę.
2: A kontrola wina, wszystkie te laboratoria, to daje też użytkownikowi końcowemu,
0: pewniaka.
2: Konsumentowi, pewniaka, że nie kupuje czegoś po prostu z takiego baniaka, który gdzieś tam sobie garował.
0: No tak, tak, jest to uzasadnione, szczególnie patrząc na to, jaka tam ilość tego wina łącznie się wydostaje z tych winnic, bo to
1: tak.
0: Są jakieś...
1: Tutaj jako ciekawostkę mogę słuchaczom powiedzieć, że w Pisporcie jest 550 hektarów winnic, tyle co jeszcze 2 lata temu było w całej Polsce. Wow. I z tych 500...
0: A Pisport to jest jedno miasto?
1: Tak, jedna wieś.
0: Jedna wieś.
1: Jedna wieś, tak. I z tych 550 hektarów można uzyskać ponad 6 milionów litrów wina.
0: Z tej jednej wsi.
1: Tak, z tej jednej wsi, a Mozela ciągnie się setkami kilometrów i tych wsi są tysiące.
0: Co wieś, to kolejna, tak?
1: No tak. Tak.
0: Ale to też możemy tutaj podkreślić, że autentycznie tam w momencie, kiedy nie stoi się gdzieś tak totalnie pomiędzy zabudowaniami, czyli że mam 5 metrów z prawej i z lewej dom, to wszędzie mam winnicę.
1: Tak.
0: Nie ma takiego miejsca, w którym jest cokolwiek innego niż winnica, nie?
2: Tak, i to jest chyba jedyny minus naszych okolic, bo na przykład jeżeli chcemy sobie kupić od chłopa ziemniaki albo mleko, nie ma. Dlatego trzeba pić wino.
1: Tak, jeżeli ktoś ma kawałek gruntu przy domu, to w 90% będzie to winnica. Także wszystkie ogródki są nasadzone winogronami. No taka jest magia Mozeli.
0: Aczkolwiek u was kilka innych roślin spotkałem.
2: Te dziwne
0: taki...
2: pomidory.
0: Pomidory to tam były jeszcze w jakichś tam granicach normy, ale macie świetny kwietnik na ogórki, taki stojak. Ja go tam rejestrowałem grubo i ten kwietnik nosi nazwę Volkswagen Passa, tak?
2: No on się nazywa właśnie Gruby.
0: Aha, Gruby. Gruby. No ale stoi ładnie wkomponowany.
2: Tak, on ma nowe życie, bo u nas generalnie tak się jakoś dzieje, że wszystko dostaje nowe nowe życie i nie wyrzucamy rzeczy, tylko po prostu szukamy nowego przeznaczenia dla nich.
0: No ale on tam bardzo, bardzo dobrze pasuje.
2: Tak.
0: I tutaj też wiem, bo widziałem, że wy tą niemiecką papierologię i te wszystkie zasady i reguły, wy je tak ułańsko i po polsku naciągacie do granic bardzo możliwości tej interpretacji, jak tylko się da, więc wszystko jest z zachowaniem i z tą piecząteczką i z regułami, ale jest po naszemu, jest wesoło.
2: Dokładnie, po naszemu.
1: Wino jest ze słowiańską fantazją.
0: Dokładnie, takie jest. Posłuchamy sobie muzyczki?
2: Posłuchamy.
0: Myślę, że tak zrobimy. No i co nam tutaj się w kolejce ciekawego przedstawia Maria Peszek w utworze Moje Miasto, ale będzie to taki bardzo ciekawy remix w wykonaniu Niewinnych Czarodziei Big City. Proszę bardzo.

0: Tego to moje miasto za nami. Jeżeli już taki utwór nam się trafił, no to po jednym, jak państwo, to znaczy skąd państwo przybyli do tego wspaniałego miejsca, w którym mieszkacie. Chodzi mi o wasze macierzyste miejscowości polskie.
1: Ja jestem z Kalisza.
0: Pani Kaliszanka.
1: Tak, z Wielkopolski, gdzie jest, no jak dla mnie, strasznie płasko i nudno i dlatego nad Mozelą się odnalazłam cudownie. Wcześniej mieszkałam nad Renem, ale to Mozela zawsze była moją ulubioną rzeką, przez to jest taka wszędobylska, taka trochę jak ja.
0: A ty, Karolu, skąd przybyłeś?
2: A ja też pochodzę z magicznej krainy, z pogranicza można powiedzieć, z pogranicza historycznego Mazowsza i historycznego Podlasia. Moje rodzinne miasto już leży na Podlasiu, czyli Węgrów, i granicą między właśnie tym historycznym Mazowszem a Podlasiem jest rzeka Liwiec, która podobnie jak Mozela kręci się, ma wiele właśnie tych zakrętów i jak przyjechałem nad Mozelę pierwszego dnia, powiedziałem, że to jest moje miejsce na ziemi. I właśnie Mozela bardzo, bardzo przypomina ten Liwiec, który jest o wiele, wiele mniejszy, tak? Gdzie czasami mamy wody po kostki, no. ale właśnie Węgrów, mieszkając w Węgrowie, zainteresowałem się historią. Węgrów jest bogaty w historię. Była między innymi największa bitwa w powstaniu styczniowym, gdzie oddział kosynierów poszedł na ruskie armaty. Tym samym chroniąc resztę oddziału, który się wycofywał. I będąc nad Mozelą, bardzo się zainteresowałem tą historią Mozeli, czyli tymi Rzymianami. To, co tam się działo. Po prostu mój konik, historia od takiego małego brzdąca.
0: I to jest właśnie perfekcyjny człowiek do radia. Było pytanie, skąd jesteś? Wystarczyło podać nazwę, prawda? Odpowiadałeś tylko 1,5 minuty, skąd jesteś. Brawo,
1: Karol. Ja tylko powiem, że ze względu na pochodzenie, to ta fascynacja do trunków jest po prostu we krwi.
0: Aha, czyli
2: rodząc się na Podlasiu, no to niestety no tak, błękitna krew.
0: Tak to działa. Bardzo, bardzo fajnie i historycznie zawsze opowiadasz. Musisz mieć dużo wątków historycznych do tego. Świetnie, no ja mam nadzieję, że po tej naszej audycji trafią się jacyś słuchacze, którzy zechcą wejść właśnie, bo to chyba tak trzeba do was dotrzeć, wejść
1: tak,
0: na ten fanpage.
1: Najlepiej
0: Baba z dziadem.
1: Poszukać Baba z dziadem,
0: da,
1: czyli Wino i Krzaki. Taki sam fanpage jest na Instagramie. Na obu portalach wrzucamy obecnie mało ze względu na brak czasu, ale przez oba można się z nami skontaktować, jeżeli macie ochotę na wędrówkę, na pokazanie okolicy, na degustację.
0: Jeżeli macie państwo ochotę przeżyć coś totalnie, czego nie ma. Nie ma takiej oferty, nie ma takiego miejsca drugiego, nie ma takich ludzi, no bo to jest trudne dzisiaj, w dzisiejszych czasach do opisania, bo wy nie chodzicie za tak jakby gościem. Ja tu bardzo szukam słów dzisiaj, bo trudno jest cokolwiek nazwać czarnym albo białym. U was to jest wszystko takie pomiędzy i gdzieś tam. No, wy nie chodzicie za swoim klientem, za swoim gościem, za swoim nowo poznanym kolegą z kasą fiskalną i proszę, tu 5 euro, tu 3 euro, tam 8 euro, tego też się tam nie widzi. Tam nikt za nic nie kasuje, nawet...
1: My dajemy żyć po prostu.
0: Dajecie?
1: My chcemy, żeby ludzie, którzy nas odwiedzają, poczuli się troszeczkę tacy stamtąd.
0: Ja nawet nie wiem, czy w tej waszej okolicy istnieje taka instytucja jak parkomat?
1: Co? Nie.
0: Nawet chyba nie da się zapłacić za samochód, nie? Jak się go gdzieś
1: zostawia. Nie, nie ma parkomatu.
0: Też nie spotkałem. Zupełnie inny świat.
1: Chyba nawet mandatów nie dają.
2: I właśnie dlatego ludzie, którzy przyjeżdżają na przykład z Frankfurtu, z Kolonii, z Darmstadt.
0: To się chwytają za portfel.
2: Tak.
0: Gdzie mam
2: to
0: wrócić?
2: Czują tą naturę i po prostu ten chill, który jest, którego nie ma w dużych miastach i ludziom bardzo brakuje tego, a my chcemy żyć właśnie takim swojskim, sielskim życiem na wsi.
0: Tak, no w zasadzie, proszę.
1: Tylko dodam do czego, co jest bardzo ważne, a czego w ogóle nie uwzględniliśmy, że nasze okolice to nie tylko wino i nie tylko nasza krzywa chata, znowu nomenklatura, ale to jest przede wszystkim cudowny region do wszelkiego rodzaju wędrówek pieszych, rowerowych. Cała okolica jest super zmapowana, ścieżki.
0: Samochodem też się przyjemnie jeździ.
1: Tak, bardzo
2: szczególnie
1: fajnie.
2: Szczególnie tam, gdzie nie można wjeżdżać. Tak.
1: Zwłaszcza tymi wąskimi dróżkami po winnicach, ale... Tak, no w zasadzie w którąkolwiek stronę się nie pójdzie, zawsze jest fajny widok.
0: Zawsze, to prawda, zawsze w każdym jednym miejscu. Fajnie, świetnie, fantastycznie przepłynął nam dzisiaj ten temat, tak jak ta rzeka, płynnych tematów sporo. Czy wy chcielibyście już jakoś spuentować to, no bo co, 7 minut, jeszcze jeden utworek i jesteśmy po wszystkim, przepłynęło z wiatrem.
1: Ja chcę, znaczy my chcemy przede wszystkim pochylić czoła wszystkim osobom, które decydują się przyjechać do nas na zbiory, nie wiedząc...
0: Teraz to już brzmi jak wyzwanie.
1: Tak, bo to jest wyzwanie, bo tak jak Karol wcześniej wspomniał, ludzie mają tę romantyczną wizję zbiorów i to jest ciężka praca, ale właśnie jesteśmy mega wdzięczni ludziom, którzy raz się pojawili na tych zbiorach i oni wracają. I oni są w naszym życiu. Ja myślę, że wiele osób, które to będzie słuchało, będą wiedziały, o kim mówimy. Nie będziemy wymieniać z nazwisk, ale mamy parę takich swoich pewniaków.
0: Do końca tajemniczy. Wy
1: których
0: nic
1: po prostu uwielbiamy jako ludzi.
0: Tak, tak. Myślę, że dziś niech wybrzmi taki przekaz, bo ja zazwyczaj staram się w audycjach poinformować o kilku chociaż wydarzeniach, które się dzieją w regionie. To dziś myślę, że zostawimy słuchaczy z taką informacją, że te wydarzenia, bo one są dalej w regionie, do was jest od miejsca, w którym nadajemy audycję, dokładnie 186 kilometrów.
1: Kawałeczek.
0: Więc to nie jest daleko. Więc zostawiamy państwa z taką informacją, że należy sobie zaobserwować najlepiej właśnie tą waszą stronę i wydarzenia się zaczną dziać.
1: Tak.
0: To jest
1: tak.
0: Deklaracja z waszej strony i mówicie to dzisiaj z radia, że zacznie się na poważnie polska aktywność nad rzeką Mozelą w różnych miejscach.
1: Tak, bo wydarzenia nie istnieją bez ludzi.
0: Bez ludzi.
1: To ludzie tworzą te wydarzenia.
0: Wy najpierw się skupialiście na ludziach, macie już poważną grupę, to teraz tylko zróbmy wydarzenia, tak?
1: Tak, zróbmy takie bałagan nad Mozelą.
0: Coś wstępnego? Jakiś może deklaracja terminowa? Czego się możemy...
2: To słuchamy pana, panie Jacku.
0: Ja się oferował głośno nie będę, bo ja mogę w tych wydarzeniach jakąś tam rękę przyłożyć, w czymś pomóc, ale wszystko zależy od was i też od wielu ludzi, bo wiem, że... Znaczy wiem, no to wybrzmiewa cały czas, że wszystko jest energią ludzką u was robione.
1: Bardzo.
0: Wiadomo, we dwoje nie zrobicie imprezy na kilkaset osób.
1: Na kilkadziesiąt już.
0: Na kilkadziesiąt, tak, to już w domu tak, robicie tak. To.
2: Na 60 osób już się zdarzało.
0: Okej.
1: Tak, więc... i to nie impreza taka kilkugodzinna, ale...
2: Dniowa.
1: Tak.
0: Jak wesele u górali.
2: Tak.
0: Także tu przekierowujemy teraz państwa uwagę, bo no co by nie powiedzieć, u nas w Szwecji się bardzo dużo dzieje polskiego. Mamy tu silną grupę, silne organizacje wieloletnie, a wy w tak egzotycznym regionie dopiero aktywujecie tą polskość.
2: No staramy
1: tak, my odkrywamy, że tam są Polacy fajni.
0: Polacy są wszędzie.
1: Tak, ale że są fajni.
0: Tak. Kończymy. Myślę, że jeszcze nie, już raczej nie wejdziemy, no bo co to nam została końcóweczka. Szanowni państwo, bardzo dziękujemy za uwagę wszystkim, którzy nas słuchali całe 2 godziny albo dołączyli w trakcie. Tego nie wiemy, kiedy kto wszedł i co wyciągnął. Informacji chyba padło sporo i ciekawostek, ale dalej uważam, że nie daliśmy dzisiaj jakiegoś jednoznacznego, jasnego przekazu. Co to za ludzie, co robią, czym się zajmują, chociaż opowiedzieliśmy o tym bardzo dużo. Ja serdecznie dziękuję wam za przyjazd, za te 186 kilometrów w jedną i jeszcze dzisiaj w drugą, co wiemy. Ja się na pewno melduję u was na kolejne przyjazdy i to jak najczęstsze, bo świetnie mieć taką enklawę niedaleko jednak domu, nie trzeba się pakować na jakiś wielki urlop, tylko te 200 kilometrów skoczyć w tak piękne miejsce. A na koniec już u schyłku naszej audycji będzie utwór taki ode mnie, który sobie założyłem i wymyśliłem, że on będzie na samym końcu audycji, bo ja wam życzę takich ludzi, którzy się będą tam pojawiać, bo on jest bardzo połączony z waszą branżą i tytuł tego utworu to Jesteś pragnieniem. I życzę wam tylko ludzi, którzy z pragnieniem do was przyjadą, pragnieniem pracy i pragnieniem spróbowania efektów tej pracy. Pięknie dziękuję, dobranoc.
1: Dziękujemy
0: państwu i słyszymy się w każdy trzeci i piąty piątek miesiąca. Jacek Sabok, serdecznie dziękuję.

0: Radio Darmstadt. Radadadada.
1: Wunderschönen guten Tag. Es ist 15 Uhr. Ich bin Erik Plichter, genauso wie Ranjan von der internationalen Redaktion. Und heute eine Sondersendung, nämlich am 1. August 1944 hat angefangen Warschauer Aufstand. Darüber heute werden wir berichten. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj bez dżingla, z tego względu, że nasz komputer jest za gorący. Za chwileczkę będzie schłodzony, ale rozpoczynamy naszą pierwszą godzinę wspominając to, co się wydarzyło 82 lata temu, 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 wybuchło powstanie warszawskie. Ta nasza specjalna dzisiejsza audycja jest poświęcona temu wydarzeniu, a dokładnie mój nieżyjący przyjaciel Roman Kołakowski napisał i wymyślił musical na temat powstania. I w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania chcę Państwu to wielkie, niezwykłe dzieło przedstawić. No to zaczynamy. Ja się nazywam Erik Plichta i jestem z redakcji międzynarodowej, z jej z polskiej sekcji Radia Darmstadt.

0: Człowiek musi bez przerwy wybierać, czy ma płonąć, czy tylko się tlić. Jeśli za coś nie warto umierać, nie warto dlatego żyć.
1: Jeśli za coś nie warto umierać, nie warto dlatego żyć.
0: Czy usychać z wiecznego pragnienia, czy ze źródła moc pić? Jeśli za coś nie warto umierać, nie warto dlatego żyć.

0: Człowiek musi bez przerwy wybierać, czy iść naprzód, czy w miejscu wciąż tkwić. Jeśli za coś nie warto umierać, nie warto dlatego żyć.
1: Jeśli za coś nie warto umierać, nie warto dlatego żyć.
0: Oczy zamknąć, czy serca otwierać? Błogosławić, czy drwić? Jeśli za coś nie warto umierać, nie warto dlatego żyć.

Kto ty jesteś? Wojciech Bieńko. Urodzony w roku 1932. Pseudonim Koza. Łącznik harcerskiej poczty polowej.

0: Kto się nie schowa, ten kryje. Kto nie schowany, ten zaklepany.
1: Tam nie znalazł pan szaty.
2: Kto ty jesteś?

0: Łącznik Koza. Przyrzeczenie. Ślubuję uroczyście.
1: Ślubuję uroczyście.
0: Pełnić służbę w szarych szeregach.
1: Pełnić służbę w szarych szeregach.
0: Tajemnic organizacyjnych dochować.
1: Tajemnic organizacyjnych dochować.
0: Do rozkazów służbowych się stosować.
1: Do rozkazów służbowych się stosować.
0: Nie cofnąć się przed ofiarą życia.
1: Nie cofnąć się przed ofiarą życia.
0: Nie cofnąć się przed ofiarą życia.

0: schowa, ten kryje.
1: Kto nie schowany, zamordowany. SS-mani tędy przeszli.
2: Polak mały. Adam Bielawski, urodzony w 1935 roku. Pseudonim Mały, łącznik

Jaki znak twój? Jadwiga Chmielewska. Rok urodzenia 1932. Pseudonimy Szczurek, Mała Jadzia, Łączniczka.

Przyjmujecie w szeregi Armii Polskiej, walczącej w konspiracji z bronią w ręku o przyszłość niepodległą wolnej Polski. Zwycięstwo twą nagrodą. Zdrada grozi śmiercią.

Orzeł Biały. Wojtek Zaleski, urodzony w 1933 roku, pseudonim Orzeł Biały, łącznik.

Gdzie ty mieszkasz? Bogusław Kamola, urodzony w roku 1930, pseudonim Hipek Szeregowiec.

między swymi Zbigniew Ignacy Ineksiak, urodzony w roku 1929, pseudonim Sęp, strzelec, łącznik szefa sztabu.

Twój ojciec całą okupację musiał się ukrywać. Przed wojną do establishmentu twoją rodzinę zaliczano.

Olga z dziećmi, Lechem Wieśkiem i Ludmiłą. Na Wawelberga w pustym domu

Kiedy zaczęło się powstanie, matka w ciąży była. Płonęła prawie cała wola, zeszła do schronu z dzieciakami. 5 sierpnia wpadli Niemcy, uciec

Ta Lurie dostała postrzał w samą potylicę. Lecz kula wyszła przez policzek i twoja mama nie umarła. Leżała wśród tysięcy trupów, czując, że wciąż żyje. To dziecko, które nosi w łonie, mamusia śmierci cię wydarła. Trzeciego dnia wypełzła jakoś od

Niestety ojciec znalazł was oboje, nikt już wam nie pomógł. Zacząłeś mówić bardzo późno, jako pięciolatek. Z dzieciństwa tylko strach.

polskiej ziemi. Krystyna Niżyńska, rok urodzenia 1928, pseudonim Zakurzona, sanitariuszka.

matka to jest coś najświętszego na ziemi. Coś najbardziej ukochanego i oddanego dziecku całą duszą. To też dziecko nie powinno mieć innego ideału, innego pragnienia, jak być takim, jak jego matka. Chyba najtrudniej jest czuć razem z matką. Matka jest dla nas wszystkim i wszystkich nam zastępuje. Jest przyjacielem, nauczycielem, opiekunem, wychowawcą, ale przede wszystkim jest matką. Wszystko przeminie, każdy odejdzie, ale matka zawsze zostanie i nigdy nie przestanie kochać.

Czym ta ziemia? Jerzy Grzelak, urodzony w roku 1935. Pseudonim pilot, łącznik.

0: to miasto ma całkowicie zniknąć z powierzchni Ziemi i służyć jedynie jako punkt przeładunkowy dla transportu Wehrmachtu. Nie powinien pozostać kamień na kamieniu. Wszystkie budynki należy zburzyć aż do fundamentów. Pozostaną tylko urządzenia techniczne i budynki kolei żelaznej.
1: Burzą wszystko i rabują Friedrich Papst wybrał.

Mą ojczyzną. Jerzy Bartnik, urodzony w 1930 roku. Pseudonim Magik. Kapral,

Czym zdobyta? Teresa Bogusławska, urodzona w roku 1929. Pseudonim Tereska, harcerka, poetka.

Boże, Kat, coś ci ciężarem serce tłoczy. Ktoś ty, twój brat. Hej, sinym cieniem twarz się mroczy, świsnął więzienny bat. Łzami krwawymi zaszły oczy. Ktoś ty, twój brat. Tak Tereska napisała, kiedy lat 14 miała. Każde słowo

Krwią i blizną Barbara Żugajewicz. Rok urodzenia 1928. Pseudonim Zula. Sanitariuszka.

Wojewódzkich na rozkaz od NKWD. Wstąpiłem do Krajowej Armii, a teraz etat mam w UB. W oddziale wszyscy mi ufali, nazwiska i struktury znam.

15 lat. Biłem ją metalową pałą, lecz owinąłem gumą pręt, by krew na ściany nie pryzgała. Jakoś do krwi odczuwam wstręt. Zwycięży nasza rewolucja, rozprawić umiem się z AK. Reakcja znowu łeb podnosi, dwa warkoczyki śmiech.

0: nowy wróg.
1: Choć z nią do klasy nie chodziłem, w Polsce Ludowej to bym mógł. Jej ojciec, znaczy Żugajewicz, odebrał ją w następnym dniu. Więzienny lekarz mu powiedział, że tylko ksiądz potrzebny tu. A ja się śmiałem, gdy niósł córkę, bo całkiem jak pijany szedł. Bo diabła ci, towarzysz Klecha, skoro wiadomo, Bocha nie. Sam nie rozumiem, jak przeżyła. Silniejsi od niej poszli w piach. Czy kiedyś może mnie rozpoznać? Czy knebel w usta wciśnie strach? Jeśli w przyszłości mnie zobaczy, Konstancin taki mały jest, ukłonię jej się, co mi szkodzi. To przecież zwykły ludzki gest. Może pod tężnią się spotkamy, jak starsza pani, starszy pan. Dwoje Polaków, emerytów, leczących blizny starych ran.

Polski Czerwony Krzyż. Warszawa, dnia 7 września 1946 roku. Protokół numer 796, łamane przez 5, o ekshumacji zwłok znajdujących się na terenie Żytnia Róg Młynarskiej, Biuro Informacyjne Polskiego Czerwonego Krzyża, numer 9.

0: mogiła zbiorowa pod powierzchnią jezdni. Miejsce, gdzie pochowano
1: cmentarz Wola Powstańcza.
0: Numer znaczka 10480. Znaki szczególne:
1: czaszka rozbita,
0: garniturek beżowy,
1: wytłaczany klucz,
0: spodenki na szelkach
1: granat,
0: bluzeczka wytłaczana jak

A w co wierzysz? Hanna Szczepanowska, urodzona w roku 1929. Pseudonim? Heban. Łączniczka.

0: Maria Stepanowska.
1: W Polskę wierzę. Zygmunt Głuszek. Rok urodzenia 1928. Pseudonim Wiktor. Podharcmistrz.

Stańcie do apelu. Lech, Zakurzona, Banan, Kryska, Jacek, Warszawiak, Biały, Orzeł, Lalka, Jasnotek, Zosia, Dzięcioł, Sosna, Zosinek, Rudy, Alek, Słoń, Rozpylacz, Andrzej, Franio, Ryś, Anoda, Kot, Mały, Mak, Kędziorek, Dorota, Niedźwiedź. Polegli na polu chwały.

0: odchodzą kolejno. Odchodzą zwyczajnie. Żegnani przez młodszych, co także są starzy. A życie się toczy co dnia, jednostajnie, i nikt już nie pyta, co jeszcze się zdarzy. Odchodzą kolejno, znikają powoli, z krzyżykiem virtuti na starym różańcu. I nawet pytanie okrutne nie boli, kto będzie ostatnim z żyjących powstańców.
1: Berlin. Das von der Bundesregierung beschlossene Dokumentationszentrum über Flucht und Vertreibung in Berlin geht auf eine Koalitionsvereinbarung zurück. Darin heißt es, im Geiste der Versöhnung auch in Berlin ein sichtbares Zeichen zu setzen, um an das Unrecht von Vertreibungen zu erinnern und Vertreibung für immer zu ächten. Es ist eine staatliche Aufgabe und wird dem vom Bund getragenen Deutschen Historischen Museum in Berlin

Kto ty jesteś, Polak mały? Jaki znak twój, orzeł biały? Gdzie ty mieszkasz, między swemi? W jakim kraju, w polskiej ziemi?

Witam Państwa w drugiej godzinie, a dokładnie w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania, pierwsze poświęcone Powstaniu Warszawskiemu, które wybuchło 82 lata temu. O godzinie 17 w całej Polsce zatrzyma się czas, zawyją syreny i Polki, Polacy oraz wszyscy ci, którzy będą przypadkowo w Polsce, przeżyją te krótkie chwile wspomnienia tego, co się wydarzyło wtedy. I o tej tragedii opowiedział musical, którego treść, muzykę i teksty napisał Roman Kołakowski, a spektakl został pokazany 31 lipca 2008 roku na scenie plenerowej przy pomniku Powstania Warszawskiego w 64. rocznicę wybuchu powstania. Druga godzina, Eli Plichta, redakcja międzynarodowa. Kłaniam się.

Rękopis znaleziony w Saragossie, Jovita, Salto, Hydrozagadka, Stawka większa niż życie, Siekierezada, Dziewczęta z Nowolipek, to tylko krótki wycinek z działalności artystycznej Igi Cembrzyńskiej, a właściwie Marii Elżbiety Cembrzyńskiej, która urodziła się 2 lipca 1939 roku w Radomiu, a odeszła od nas właśnie teraz, 30 lipca, w wieku 87 lat. Przygotowałem dla Państwa kilka jej piosenek, ażeby pokazać, jak utalentowaną, wielostronną była artystką. Potrafiła wzruszać do łez, potrafiła bawić do utraty tchu, a przede wszystkim była niezwykłą osobowością sceniczną.

piękna panienko, a dlaczego tak zimną rączkę macie? I czemu mokry jest ten rąbek na waszej białej szacie? Poznałem cię od pierwszej chwili, twój drwiący dykwart tymfa.

0: 30 lipca odeszła Iga Cemrzyńska, miała 87 lat.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

Dziwni ludzie mają wspomnienia, noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kości niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

musimy poszukiwać zielonego cienia, to grupa DSU i wspominamy przy okazji również Małgosię Pruszyńską, która zbyt szybko od nas odeszła. Dzisiaj 28 stopni, lekkie odetchnienie w Darmstadt, 16 w nocy. Może popadać, oby to troszeczkę odświeży powietrze, bo jutro, pojutrze i we wtorek upały. 32 stopnie w niedzielę, 18 w nocy, 37 stopni w dzień, 21 w nocy w poniedziałek, 35 stopni we wtorek, 20 w nocy, czyli prosimy chronić się, dbać o nawodnienie i uważać na te straszne pozwrotnikowe, podzwrotnikowe upały. To trochę dla ochłody.

не заставай за ночью. Як ten śnieg pada, białym smutkiem walisz być. Bólu niezawodność, lęk, cisza i pustka, nadzieja oszustka i biała samotność. Nie zostałeś ze mną dziś.

to wspaniała Krystyna Janda. I patrząc na zegar, widzę, że żegnamy się. I tak złożyło się, że w normalnej audycji to była siódma piosenka na zakończenie, czyli w języku francuskim. A przy okazji zrobiły nam się lustrzane odbicia. A teraz oryginał. Wszystkiego dobrego, wspaniałego weekendu i do usłyszenia za tydzień.